0: Ostatni dzień wakacji pod znakiem nauczycielskiego protestu. Sprawdzimy też, jak idą szkolne zakupy. Warto skorzystać z programu Dobry Start. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W finale nie dali żadnych szans mistrzom olimpijskim. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatni dzień wakacji upłynie pod znakiem protestu nauczycieli. Przed kancelarią premiera w Warszawie odbędzie się manifestacja zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego pod hasłem Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Pedagodzy domagają się nie tylko wyższych wynagrodzeń, ale też większej autonomii w pracy i zmian w systemie edukacji, mówi nauczycielka dr Aleksandra Korczak.
1: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać. W tej chwili większość nauczycieli, ogromna większość nauczycieli raczej skupia się na przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych i raczej Centralna Komisja Egzaminacyjna przesądza o formacie nauczania podczas lekcji, a nie nasze doświadczenie, nasza wiedza, a nie potrzeby uczniów.
0: Protest przed kancelarią premiera ma się zacząć o 11:00. Nauczyciele protestują, a rodzice mają ostatni moment na szkolne zakupy. Plecaki, zeszyty, piórniki, przybory plastyczne, obuwie zmienne, strój sportowy.
2: Zakupy robione są dla mojego syna Filipa. Trzecia klasa podstawówki, więc już trudne sprawy, tak, bo już edukacja przedszkolna się kończy, więc wszystko, co jest potrzebne, na bieżąco kupowane. Zobaczymy oczywiście, co szkoła jeszcze powie, czego brakuje.
3: Dopiero zaczynamy zakupy, także oglądamy. Córka jest bardzo wybredna, jeśli chodzi o kupowanie, także wszystko jest przed nami.
4: A w jakiej kwocie chce się pani zmieścić?
5: Myślę, że tak może w 1000 się zamkniemy, bo to ten pierwszoklasista większy wydatek, bo to pierwszy raz.
0: Dziś też ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze na wyprawkę szkolną z programu Dobry Start, przypomina Beata Kopczyńska z ZUS-u.
6: Jeżeli ktoś jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 300+, to warto się pospieszyć i wysłać go do ZUS najpóźniej do końca sierpnia. Wówczas mamy gwarancję, oczywiście jeśli wniosek będzie prawidłowo wypełniony i złożony, że świadczenie 300+ zostanie nam wypłacone do 30 września.
0: 300+, czyli 300 zł na każdego ucznia. Rosyjskie władze poinformowały o rozpoczęciu przygotowań do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Według powszechnych opinii komentatorów wojennych Moskwa chce steroryzować Ukraińców brakiem energii i ogrzewania w czasie nadchodzącej zimy. Sport. Polscy siatkarze wygrali memoriał Huberta Wagnera. W wielkim finale w krakowskiej Tauron Arenie biało-czerwoni pokonali mistrzów olimpijskich Francję 3-1. Pierwszego seta nasi przegrali, ale bez problemu wygrali 3 kolejne. To dobry prognostyk za niecałe 2 tygodnie Mistrzostwa Europy. Dziś o 18:00 mecz 1/8 siatkarskiego Euro grają nasze reprezentantki. Rywalkami Polek w meczu o ćwierćfinał będzie Portugalia. I jeszcze jedna dobra wiadomość ze sportu. Kamil Majchrzak pewnie wygrał z Serbem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego US Open w Nowym Jorku. Dziś na kort wyjdą Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Maja Chwalińska. Dziś pogoda niespokojna. W wielu regionach pojawią się przelotne opady i burze. Lokalnie grad, a także silny wiatr. Najcieplej na południowym wschodzie Polski, na Podkarpaciu nawet 30 stopni. Na północy zdecydowanie chłodniej, 22.
7: Skok 4 i 9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Garniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adrea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adrea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama. Onton Radio. I wszystko gra. Onton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
4: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
5: Radio 104 i 9 FM.

0: Reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
9: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
10: Zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O tym, co...

0: reklama.
1: Aloja Przyjaźń 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Na zimę czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźń 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
0: Reklama.
7: Słuchacie

0: Ostatnia szansa na tańsze paliwo. Od jutra kierowców czekają podwyżki. Czy będzie komisja śledcza do spraw zonda krypto? Chce tego Mateusz Morawiecki. Warszawianie odetchnęli tuż przed wakacjami, tramwaje wróciły na najważniejsze trasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Warto dziś zatankować pod korek. To ostatnia szansa na tańsze paliwo. Jutro może być drożej, według szacunków od 60 do 90 groszy za litr. Kończy się rządowy program obniżek na stacjach. Zgodnie z zapowiedzią miał trwać dwa ostatnie tygodnie wakacji. Według badań połowa Polaków chciałaby, żeby program został na dłużej, ale budżet by tego nie wytrzymał, odpowiada Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
1: Polakom się podobają na pewno. Ja jestem Polakiem, więc teoretycznie powinny mi się też podobać. No praktycznie trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet, a ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Teraz ceny paliw w dużej mierze będą zależeć od światowych cen ropy. W ostatnich tygodniach jest drogo, ale stabilnie. Baryłka Brent kosztuje około 90 dolarów. Straż dogasza pożar magazynu handlowego w Gdyni. Przez całą noc i wcześniej całą niedzielę na miejscu pracowało kilkudziesięciu strażaków. Płonęła hala przy Chwaszczyńskiej o wymiarach 200 na 50 metrów. Trzymano w niej zabawki. W wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń. Naukowcy tymczasem wezmą pod lupę zdrowie strażaków. Ruszają pierwsze w Polsce badania tego, jak na ich organizmy wpływa kontakt z dymem, chemikaliami i metalami ciężkimi. Uniwersytet Opolski zbada próbki biologiczne strażaków, jakość powietrza w remizach i skuteczność czyszczenia sprzętu po pożarach. Chodzi o wykrycie ukrytych zagrożeń i sprawdzenie, dlaczego wśród strażaków szczególnie często występują niektóre nowotwory. Chcemy powołania komisji śledczej badającej sprawę zonda krypto, ogłasza ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Politycy zapowiadają, że dziś ruszy zbieranie podpisów wśród posłów z poparciem w tej sprawie. Ludziom należą się szczegółowe wyjaśnienia, tłumaczy europoseł Piotr Miller z Rozwoju Plus.
2: Z tego, co sam premier Donald Tusk mówił przez ostatnie kilkanaście miesięcy, miał wiedzę o tym, że to jest piramida finansowa i w związku z tym służby, zamiast podjąć działania i ostrzec Polaków, zablokować możliwość dalszej kradzieży oszczędności Polaków, patrzyły na to po prostu i czekały, co się zadzieje.
0: Powołanie komisji jest mało realne. Przeciwna jest rządząca koalicja obywatelska. Dlaczego? Tłumaczy europoseł KO Bartoszar Łukowicz.
3: To jest miejsce dla prokuratury, a nie komisji śledczej. To nie jest zabawa polityczna. Ludzie od kryptowalut okradali innych ludzi. Ich miejsce jest w więzieniu, a politycy, którzy brali od nich kasę, muszą trafić przed oblicze prokuratora.
0: Przeciwne jest też Prawo i Sprawiedliwość. Twierdzi, że komisje zdominowaliby rządzące, a to byłoby dla PiSu niekorzystne. Pasażerowie warszawskich tramwajów odetchnęli. Tuż przed końcem wakacji tramwaje wróciły na kluczowe trasy. Kursują już na Moście Poniatowskiego w Alei Solidarności i Alei Jana Pawła II. Tramwajarze 3 miesiące ciężko pracowali, by zdążyć przed wrześniem, mówi Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
4: Był remont torowiska, na własne oczy widziałem, jak zdegradowane były tory. Więc wakacje, no to był dobry czas na to, żeby to torowisko naprawić.
0: Jeszcze we wrześniu w Warszawie zakończy się remont torów w Alei Niepodległości. Pijany 24-latek ukradł samolot i poleciał nad elektrownię atomową na Węgrzech. W powietrze poderwano myśliwce Gripen, które śledziły maszynę aż do awaryjnego lądowania. Po lądowaniu Cessny mężczyzna próbował jeszcze ukraść samochód i uciec, ale został zatrzymany przez policję. Twierdzi, że niczego nie pamięta.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Projekt zagospodarowania chełmskich glinianek zostanie zmieniony, by ograniczyć wycinkę drzew. Dodatkowo na terenie znaleziono odpady, które miasto chce usunąć. Na razie nie wiadomo, ile będzie kosztować ich utylizacja, ani czy zmiany wpłyną na termin i koszt inwestycji. 4 września Chełmski Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego zaprasza na dzień otwarty. Początek o 10:00 będą atrakcje motoryzacyjne, zabawy, pokazy służb i tresura psów, również poczęstunek. Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu zaprasza do wspólnego świętowania 100-lecia działalności jednostki. Jubileuszowe obchody odbędą się 5 września przy remizie. Uroczystości rozpoczną się o 14:00, potem zaplanowano rodzinny piknik, pokazy i atrakcje.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Wakacje kończą się deszczowo. Dziś może padać w całej Polsce przelotne opady, a miejscami burze. Na południowym wschodzie nawet grad. 22 stopnie na północy, w centrum 25, 30 na południowym wschodzie. Wiatr słaby lub umiarkowany, ale czasem porywisty.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: maraton na lato.
9: Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Może przyjść taki dzień, trudny dzień tygodnia, jak na przykład poniedziałek, no ale człowiek chyba nie ma innego wyjścia, musi po prostu się z nim zmierzyć. I z tego co widzę, to właśnie dzisiaj jest ten moment. Dzień dobry wam wszystkim! Poniedziałek, 31 sierpnia. Czyli co? Jeszcze wakacje. Cześć, tu Dominik Feldman, witam was. Ile to już jest? 6 minut po 7, no tak. Dzień dobry.

0: Tu poranne wstawanie z programem Bon Ton na lato i kłaniam się wam w ostatni dzień, może nie lata, ale jednak wakacji, 31 sierpnia. Nie wiem dlaczego miałem powiedzieć stycznia. No nie, ale do stycznia też zbyt wiele czasu nie pozostało. A Bogdan, Raimund, Izabela, jesteście tam? Słuchacie? Dzisiaj macie imieniny. A także Jan, Nikodem, Józef, Aidan, Albertyna, Paulin oraz Świętosław i Amat. Wszystkich jubilatów, wszystkich solenizantów najserdeczniej w świecie po prostu pozdrawiamy. Dzisiaj również Dzień Blogów, Dzień Solidarności i Wolności, a także Święto Kawalerii Polskiej. Zerkam jeszcze na pozostałe dane, które widnieją jakby w tej kartce z kalendarza pod ostatnim dniem sierpnia. No i okazuje się, że słońce aktualnie wstaje o 5:45. Słońce zachodzi o 19:26, a dzień trwa równe 13 godzin i 40 minut. Minęła już 7:11.
1: Bon Ton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
4: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.

0: Jak oszczędzasz? Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Bonton na lato.

Czasami są takie święta w kartce z kalendarza, do których trzeba się przygotować. No i sprawdzam ten kalendarz na najbliższy tydzień. Tu program Bontony na dzień dobry. Słuchacie nas oczywiście na 104,9 FM. Aktualnie mamy już na zegarach 20 minut po godzinie 7. No i tak, cały tydzień jakby przewertowałem i nie ma tu ważniejszych dni, do których trzeba się w jakiś sposób przygotowywać. Po prostu trzeba je brać na klatę i już. Ale ten jeden, w sobotę, 5 września, no to jest dzień, na który trzeba się w jakiś sposób przygotować. Ja osobiście golę brodę praktycznie codziennie, no a na ten dzień chyba trzeba ją zostawić. Także kilka dni zarostu potrzebujecie, żeby móc świętować Światowy Dzień Brody. Nie są oczywiście to tanie rzeczy w utrzymaniu i no chodzenie do takiego barbera to jest kilkadziesiąt złotych, gdzieś w granicach już stówki w zasadzie, więc chyba dlatego właśnie po prostu ją golę do zera maszynką za właśnie 100 złotych.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36.

0: 6 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
0: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybkablacha.pl.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Z moich obserwacji wynika, to znaczy, no wiecie, no jakby no pomylić się mogę, tak, ale z moich obserwacji wynika, że już jest 7.30. Czas na najświeższe wydanie wiadomości, poweekendowych wiadomości Radia Bonton. Lokalnie sprawdzamy, co w naszej okolicy ważnego powinno dotrzeć do waszych uszu.
4: Jest 7.30, to są wiadomości lokalne Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam. Projekt zagospodarowania chełmskich glinianek ma zostać skorygowany tak, by ograniczyć wycinkę drzew. Podczas prac pojawił się też inny, dodatkowy problem. Temat tej inwestycji powrócił podczas ostatniego posiedzenia członków Komisji Rady Miasta Chełm. Z przekazanych informacji wynika, że część planowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej ma zostać przesunięta, by w jak największym stopniu zachować istniejący drzewostan. Nie oznacza to rezygnacji z przedsięwzięcia, ale zmianę układu projektowanych obiektów. Drugą kwestią są odpady ujawnione na terenie glinianek. Miasto zapowiedziało ich usunięcie i utylizację. Na posiedzeniu nie podano jednak, jaka jest ich ilość, co dokładnie znaleziono, ani ile może kosztować uprzątnięcie terenu. Na razie nie wiadomo również, czy korekta projektu oraz konieczność usunięcia odpadów wpłyną na termin realizacji inwestycji lub też jej końcowy koszt. W tym tygodniu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dni otwarte. 4 września o godzinie 10 w programie znajdzie się sporo atrakcji, nie tylko tych motoryzacyjnych, mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor chełmskiego ośrodka.
5: Pokaz przeprowadzenia egzaminu praktycznego w zakresie kategorii T ciągnika rolniczego. W tym dniu również odbędą się próbne egzaminy teoretyczne oraz praktyczne w zakresie kategorii B prawa jazdy. Odbędzie się również turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego. Odbędą się również zawody w zmienieniu koła na czas. Do dyspozycji Państwa również będą symulatory dachowania, zderzenia. Zaprezentujemy działanie poduszki powierzchnej. Będzie możliwość skorzystania również z przejścia w alkogoglach, czyli pod wpływem alkoholu, jakie zachowania tutaj są organizmu.
4: Odbędą się także zabawy dla dzieci z udziałem animatora, malowanie twarzy, pokaz sprzętu używanego przez służby mundurowe oraz tresury psów. Zapowiedziano także poczęstunek.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
4: Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieniu będą świętować jubileusz stulecia. 5 września przy remizie przy ulicy Szlacheckiej odbędą się uroczyste obchody, na które strażacy zapraszają mieszkańców. Historia jednostki sięga 1926 roku. Przez ten czas na pewno zmienił się strażacki sprzęt od konnych wozów przez wysłużonego żuka, aż po nowoczesne pojazdy i wyposażenie ratownicze. Dzisiaj OSP Kamień działa w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym i dysponuje m.in. samochodami ratowniczo-gaśniczymi, łodzią czy kładem. Ważną częścią jednostki są również młodzi, szkolący się w dziecięcej i młodzieżowej drużynie pożarniczej. Jubileuszowe świętowanie rozpocznie się uroczystym apelem. Sztandar jednostki zostanie wtedy odznaczony złotym znakiem Związku OSP Rzeczpospolitej, a zasłużeni strażacy otrzymają medale i wyróżnienia. Od 15.30 zaplanowano rodzinne atrakcje, pokazy, edukację i poczęstunek. Wieczorem od 19.30 zabawa z DJ-em Rafi. Również 5 września, ale w Chełmie, odbędzie się 15. edycja Narodowego Czytania. Tym razem uczestnicy sięgną po dziady Adama Mickiewicza. Spotkanie odbędzie się w Parku Czytelnika Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Organizatorzy zapraszają mieszkańców do wspólnego czytania jednego z najważniejszych dzieł polskiego romantyzmu. Narodowe Czytanie jest ogólnopolską akcją promującą polską literaturę i czytelnictwo. Po raz pierwszy zorganizowano ją w 2012 roku.
0: Bonton na lato.

0: Co na drogach? Co na drogach? Co na drogach? Na to pytanie odpowie nam już teraz Marcin Petruk przy naszym mikrofonie Złoty Kierowca. Na medal, naprawdę, 20 minut przed 8.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radionawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Ostatni dzień wakacji, który nastał, będzie oznaczał większy ruch w tych częściach Chełma, gdzie są sklepy, bo trwa jeszcze gorączka przygotowań do kompletowania wyprawek szkolnych. W tym pośpiechu warto być przede wszystkim czujnym przed przejściami dla pieszych, jak również na skrzyżowaniach z zieloną strzałką warunkową. Uprawnia ona do wjazdu, ale przed wcześniejszym zatrzymaniem się i ustąpieniem pierwszeństwa. A szczególnie newralgiczne pod tym kątem są skrzyżowania Alei Armii Krajowej z Lwowską, Lubelskiej z Trubakowską i zjazd do Galerii z Lubelskiej. Na Przemysłowej i Fabrycznej trwają prace drogowe. W obu miejscach ruch wahadłowy koordynuje sygnalizacja.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
12: Bonton na lato.
13: I przepraszam, że krzyczałam. Dosyć, przepraszam. Daj mi przeprosić. Czemu nie dałeś mnie przeprosić? To ja, poczekaj, przeproszę. Będziesz przeproszę, będziesz przebaczał. Przebacz!
14: Oj, rodzice. Współczuję wam w zasadzie troszeczkę, no bo zaraz się zacznie. Zaraz wasze pociechy pójdą do szkoły i minie tylko kilka dni i zaraz. Wejdziecie, zalogujecie się na dziennik elektroniczny, a tam bania z matematyki.

0: krytyki, no i będą kłótnie. A przecież przemocy nie wolno używać, prawda? Zostaje tylko słowo, prawda? Tylko słowo. I tak zastanawiam się, czy macie może jakieś inne sprawdzone sposoby, może jakiś szantaż typu zabiorę ci konsolę albo kupię ci nową konsolę, jeśli przyniesiesz w ciągu pierwszego miesiąca albo pierwszego półrocza same piątki na przykład. O, to jest motywujące. Ja bym chętnie w to zaczął się bawić. Ja bym w to zagrał z rodzicami. Jeśli macie podobne pomysły na to, jak zmotywować swoje dzieci, dajcie nam znać, nagrywając głosówkę na naszego radiowego messengera.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
6: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
7: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
8: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
9: Reklama.
10: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Kapitan zatrzymany promu Wybrzeży Cypru wywrócił się do góry dnem. Nowe przedmioty i nowe podejście do uczniów. Jutro zaczyna się rok szkolny. Powiemy też, jaki problem na rynku pracy ma pokolenie Z. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 8 osób zginęło w katastrofie promu u Wybrzeży Cypru. 40-metrowej długości statek zaraz po wypłynięciu z portu w Kirenii przewrócił się do góry dnem i zatonął. Na pokładzie było 267 osób, nie było wśród nich obywateli Polski. 17 osób zaginęło, możliwe, że zostały na pokładzie. Morze jest tam głębokie, statek leży pół kilometra pod wodą. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało katastrofę. Kapitan i załoga statku zostali zatrzymani. Kończą się wakacje, jutro początek roku szkolnego. W szkołach od września będzie sporo zmian. Reforma Kompas jutra, czyli nowe podstawy programowe, nowe przedmioty i zakaz używania telefonów komórkowych. Będzie też więcej zajęć praktycznych. Jakich? O tym Anna Gmiterek-Zabłocka.
1: Choćby wspólne przygotowywanie sałatek czy gotowanie, mówi dyrektor Szkoły Podstawowej 27 w Lublinie, Wojciech Josicz.
2: To jest najważniejsza rzecz. Dzisiaj my jako dorośli tej praktyki dzieciom zabieramy. Pozwólmy dzieciom popełniać błędy.
1: Wchodzi nowa podstawa programowa, ale też nowe podejście do dzieci. Mówi mi dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, Teresa Hawryszczak.
3: Widzimy, że dzieci mierzą się w szkole podstawowej z depresjami, z załamaniami, a więc tutaj musimy nad tym pracować, że te kompetencje twarde to jedno, zdobywają wiedzę i umiejętności, ale nabywanie kompetencji miękkich, poczucie własnej wartości, wspieranie dziecka w jego rozwoju, pozytywny komunikat, ocena, która mnie buduje, nie podcina mi skrzydeł, ale daje mi szansę.
1: A to wszystko już od wtorku, 1 września.
0: W kosmos poleciał teleskop mogący odkryć nawet 100 tysięcy planet pozasłonecznych. Należy do NASA, nazywa się Nancy Grace Roman. Wyniosła go rakieta firmy SpaceX, wystartował z Florydy.
4: 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
0: Teleskop kieruje się w stronę punktu na orbicie położonego ponad 1,5 miliona kilometrów od Ziemi. Zostanie tam co najmniej 5 lat. Pokolenie Z mierzy się z problemami na rynku pracy. Zdaniem niektórych ekspertów młodzi ludzie są nieprzygotowani do otaczającej ich rzeczywistości, a ich kompetencje przedawniają się za szybko, średnio co 5 lat. Mówi profesor Anna Pawłowska z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: To jest ogromna sprzeczność. Systemowo wspieramy młodych ludzi, a rynek pracy zostawia ich samych sobie. I stąd te frustracje, zmęczenie. Szybkie wypalenie i problemy psychiczne, ponieważ nagle się okazuje, że świat jest zupełnie inny niż oczekiwali, niż się spodziewali. Przede wszystkim ma inne reguły niż te, do których zostali wytrenowani.
0: Profesor Pawłowska podkreśla przy tym kluczową rolę wzajemnego zrozumienia pracodawców i zatrudnianych przez nich zetek. Hałas łodzi motorowych może dosłownie ogłupiać młode ryby. Naukowcy odkryli, że osobniki dorastające w takim otoczeniu rosną wolniej i znacznie gorzej reagują na atak drapieżników. Co alarmujące, część z nich zamiast uciekać płynie prosto w stronę zagrożenia. Badacze ostrzegają, że coraz większy ruch łodzi może zagrażać całym ekosystemom raf koralowych.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
8: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: 22 stopnie dziś na północy Polski, w centrum około 25, a gorąco jeszcze na Podkarpaciu nawet 30. Wakacje kończą się deszczowo. Dziś spodziewamy się deszczu w całej Polsce. To mają być raczej przelotne opady, choć mogą być intensywne, miejscami burze. Wiatr słaby, w czasie burz oczywiście porywisty.
6: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
10: Bonton na lato.
11: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania. Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
13: Wakacje, wakacje, wakacje kończą się, prawda? Ale dorośli wakacje mają na przykład we wrześniu albo w październiku, wtedy kiedy mają urlop, tak? No to sprawdźmy, gdzie warto byłoby wyjechać, gdzie jest tanio i nadal ciepło, właśnie poza sezonem. W tej godzinie wszystkiego się dowiecie. Przy mikrofonie wita Was Dominik Feldman, aktualnie na zegarach 5 po 8.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508-901-140.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z Polskiej Mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
11: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
12: Wyprawka szkolna, o której marzy Twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
13: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
14: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
15: Reklama. Bonton na lato.
16: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
17: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
18: Witajcie w ostatnim wakacyjnym odcinku A Dlaczego? Dzisiaj pytanie, które prawdopodobnie zadaje sobie właśnie bardzo dużo dzieci i swoje pytanie przesłał nam 7-letni Przemek.
19: A dlaczego wakacje się kończą i musimy iść do szkoły?
18: Przemku, powiem Ci szczerze, to pytanie powinno chyba trafić do specjalnej komisji do spraw przedłużania wakacji, bo kto normalny chciałby zamienić spanie do późna, lody, wyjazdy i całe dnie na dworze na lekcje. No dobra, spróbujmy jednak znaleźć odpowiedź. Wakacje kończą się przede wszystkim dlatego, że rok jest podzielony na różne części, a szkoła ma swój określony kalendarz. Ale dlaczego w ogóle nie możemy mieć wakacji przez cały rok? Bo szkoła jest po to, żebyśmy mogli się uczyć nowych rzeczy. Czytania, pisania, matematyki, historii, przyrody, języków obcych i mnóstwa innych rzeczy. A nauka nie działa najlepiej wtedy, kiedy próbujemy zrobić wszystko naraz. Wyobraźmy sobie, że chcemy nauczyć się jeździć na rowerze. Nie wystarczy jedna lekcja. Potrzebujemy trochę pojeździć, odpocząć, spróbować następnego dnia i znowu poćwiczyć. Z nauką jest podobnie, dlatego rok szkolny jest podzielony na czas nauki i czas wypoczynku. A wakacje są właśnie po to, żeby odpocząć od szkoły. Nasz mózg też potrzebuje przerwy. Kiedy uczymy się nowych rzeczy, nasz mózg cały czas pracuje. Zapamiętuje informacje, rozwiązuje problemy i uczy się nowych umiejętności. A kiedy odpoczywamy, śpimy i robimy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, możemy nabrać sił na kolejne wyzwania. Czyli wakacje nie są tylko po to, żeby nie odrabiać lekcji. Są potrzebne także po to, żeby odpocząć i wrócić do nauki z nową energią. Ale dlaczego wakacje trwają właśnie około 2 miesięcy? To ma również związek z historią i organizacją roku szkolnego. Dawniej dzieci często pomagały rodzicom w gospodarstwach podczas najbardziej pracowitych miesięcy lata. Dzisiaj oczywiście większość dzieci nie musi pomagać w ten sposób, ale wakacyjna przerwa pozostała ważną częścią szkolnego kalendarza. A teraz dobra wiadomość, Przemku. Wakacje się kończą, ale lato jeszcze nie. Pierwszy dzień szkoły przypada we wrześniu, a astronomiczne lato trwa aż do końca września. Czyli możemy powiedzieć, zeszyty wracają, ale lato jeszcze się nie poddaje. Poza tym rozpoczęcie szkoły oznacza też kilka fajnych rzeczy. Wracają koledzy i koleżanki, można opowiadać o wakacyjnych przygodach, można zobaczyć, co wydarzyło się przez te 2 miesiące, no i oczywiście po 1 września zaczynamy odliczanie do kolejnych wakacji. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że słowo wakacje pochodzi od łacińskiego słowa vacatio, które oznaczało m.in. wolność od czegoś, odpoczynek albo przerwę, czyli sama nazwa wakacji mówi nam, hej, czas na odpoczynek. A więc odpowiedź na pytanie Przemka brzmi, wakacje się kończą, ponieważ szkoła ma określony kalendarz, a nauka potrzebuje regularności. Wakacje są długą przerwą, która pozwala dzieciom odpocząć, nabrać sił i przygotować się do kolejnego roku nauki. Czyli niestety, Przemku, tak, szkoła wraca. Ale spokojnie, nie musimy od razu płakać. Możemy za to zrobić coś bardzo ważnego. Cieszyć się ostatnim dniem wakacji, zjeść ostatniego wakacyjnego loda, posiedzieć dłużej na dworze, wybrać się na spacer i wykorzystać każdą ostatnią minutę wolności od budzika. Bo kolejna dobra wiadomość jest taka, że każdy dzień szkoły oznacza, że do następnych wakacji jesteśmy o jeden dzień bliżej. Dziękujemy Ci, Przemku, za to ostatnie pytanie, które właśnie na samą końcówkę wakacji zadało chyba pół Polski. I pamiętajcie, nie ma głupich pytań, są tylko pytania, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Ale o tym już jutro. Do usłyszenia. Pa!
16: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.

0: Słuchacie Radia Bonton na 104,9 FM. Mamy już 8:20. Idzie jesień, idzie wrzesień, a wy pewnie jeszcze macie niewykorzystany urlop. Skąd ja to wiem, no nie? Skąd ja to znam? Okej, sprawdzamy w takim razie topowe kierunki w Europie, gdzie lato trwa aż do późnej jesieni, a temperatury sięgają nawet 30 stopni. Malta. We wrześniu i październiku można spokojnie tam skąpać się w 30 stopniach, a wcale nie jest aż tak drogo, naprawdę. Cypr. Tutaj również też bardzo gorąco i sporo ofert zresztą. Hiszpania, Wyspy Kanaryjskie, Grecja, szczególnie Rodos i Kreta, a do tego jeszcze Turcja. Tu chyba w zasadzie all inclusive najtaniej. Nawet koło dwóch klocków coś się znajdziecie.
1: Marian, to jest jakby luksusowo. Bonton.

0: Reklama.
1: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych bezpłatnie. Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
6: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z

0: deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Reklama. Skoro w miniony weekend Chełmianka zagrała z Rezerwami Wieczystej, no to my chcemy poznać wyniki tego spotkania. My być może nie mieliście czasu zajrzeć w internet, a tym bardziej pojawić się na tym spotkaniu. No to od tego jest nasz przyjaciel Marcin Petruk, już teraz przy mikrofonie z najświeższymi lokalnymi informacjami sportowymi.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
3: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Nie ma mocnych na rozpędzoną Chełmiankę Chełm. W sobotę trzecioligowy skład prowadzony przez trenera Ireneusza Pietrzykowskiego, nadal niepokonany w swojej grupie, zanotował szóste zwycięstwo 1-0, pokonując na własnej murawie rezerwę Wieczystej Kraków. Bramkę wartą komplet oczek zdobył w 32 minucie Paweł Tomczyk.
4: Bardzo trudne spotkanie, bo tak naprawdę przyjechał zespół, który, no, jeśli chodzi o grę w piłkę, to jest jednym z najlepszych w tej lidze. Ja przed ligą myślałem, że to będzie jeden z kandydatów do awansu i kto wie, jak co tu jeszcze będzie, bo mieli słabszy początek, ale widać, że to jest bardzo dobry zespół. Natomiast my konsekwentnie, tak, wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, mieliśmy więcej sytuacji. Natomiast no, był ciężki mecz, po prostu ciężki mecz. Cieszę się, że znów zwycięski.
3: Mówił szkoleniowiec biało-zielonych. Następne spotkanie Chełmianka zagra na wyjeździe 5 września i zmierzy się z Rezerwami Wisły Kraków. Bez punktów spotkanie czwartej kolejki w czwartej lidze zakończył natomiast Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa 3-4 uległ na wyjeździe Granitowi Bychawa. Drużyna przegrywała 0-4 aż do 72 minuty, ale później odrobiła część strat dzięki golom Jana Masztaloruka, Krystiana Mroczka i Karola Bajusa. W kolejnym spotkaniu Bóg Hanna zmierzy się u siebie z Beniaminkiem Wiktorią Łukowa 5 września. Trzeci tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze rozpoczęli dzisiaj siatkarze HKS-u Chełm. Zespół szkolony przez Krzysztofa Andrzejewskiego skupia się obecnie na szlifowaniu formy na siłowni, w hali, jak też na stadionie Chełmianki przy ulicy Ceramicznej.
5: Jeśli chodzi o mecze kontrolne przed sezonem, to zaczniemy je grać po czwartym tygodniu przygotowań. Zagramy m.in. z zespołem z Lublina, Rzeszowa. Będziemy gościć również Ślepsk Suwałki. Pojedziemy na turniej do Suwał, gdzie zmierzymy się m.in. z AZS-em Olsztyn. I na koniec, tuż przed ligą, tydzień przed ligą, prawdopodobnie będziemy gościć tutaj u siebie na hali zespół z zagranicy. I tak będą wyglądały nasze sparingi.
3: Mówił Krzysztof Andrzejewski. Nowy sezon HKS Chełm rozpocznie od domowego meczu z Cuprumem Stilon Gorzów, a ten rozegra się 19 października.
0: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
6: Bonton na lato.

0: O co by go nie poprosić? Ten facet naprawdę zrobi wszystko dla swoich przyjaciół, ale także i dla kolegów z pracy, więc najprawdopodobniej traktuje nas jako przyjaciół. No, wyjątkowy człowiek, tym bardziej jest mi bardzo miło go zapowiedzieć. Proszę bardzo, Marcin Petruk ponownie w naszym studio z najświeższymi informacjami dla kierowców. Może też dla was będzie przyjacielem dzisiaj.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Tegoroczne dane z policyjnej mapy wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym nie napawają optymizmem, ponieważ liczba zdarzeń, do których doszło od zakończenia roku szkolnego, jest praktycznie taka sama jak rok temu. Takie same są również ich powody, czyli nadmierna prędkość, alkohol i wymuszanie pierwszeństwa. Dlatego dzisiaj, ale również przez resztę tygodnia, policja w całym kraju nadal będzie prowadziła wzmożone kontrole, korzystając przy tym również z nieoznakowanych radiowozów i dronów. Mundurowi apelują o ostrożność, a my do tego apelu się dołączamy.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: 104,9. Bonton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali.

0: 2 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołupie 32 przy trasie Chełm Lublin. Firma Monter, hełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, hełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
1: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, hełm ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
2: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
3: Bonton na lato.

Toczy się poniedziałek, toczy się walka samych ze sobą, nas wszystkich, tak jest. Te kawka, herbatka, no jakoś ten czas zleci do tego jakieś ciasteczko, żeby było milej, prawda? Ale zacznijcie od śniadanka, żeby było zdrowiej. Od śniadanka.

0: Danka, tak jest. Moi drodzy, powoli zbliżamy się do godziny 8, więc ja już teraz 10 minut przed 8. Mam dla was gorące zaproszenie właśnie na najświeższe informacje z kraju i ze świata. Natomiast także pragnę was zaprosić do odwiedzin naszego portalu Supertydzień Chełmski. Na supertydzień.pl bardzo często właśnie po weekendowe pojawiają się informacje o wydarzeniach, które miały miejsce, a nieraz też i znajdziecie siebie w galeriach zdjęć z tych wydarzeń, więc w wolnej chwili sprawdźcie, zobaczcie i udostępniajcie dalej.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
5: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
8: Biały miś, o biały wiś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
3: Reklama.
9: Słuchacie Bonton Radio.

0: 63 latach pochowano ofiary rzezi wołyńskiej. Dodatkowe patrole wyjechały na drogi, wzięły na radar wakacyjne powroty, a do ciepłych krajów wybierają się już polskie bociany. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rodziny ofiar zbrodni wołyńskiej w Ostrówkach pożegnały swoich bliskich. Na cmentarzu w dawnej polskiej osadzie na Wołyniu odbyły się pogrzeby 55 ofiar rzezi. 83 lata temu, pod koniec sierpnia, ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 1000 mieszkańców wsi. Jak mówi Józef Obcarski, który stracił na Wołyniu dziadków, takie dni zbliżają do pojednania między narodami.
1: Historia jest historią, do tego wracać trzeba, mówić o tym trzeba, ale to, co było, tego już się nie naprawi, to, co było, przeminęło, to już relacje musimy jakieś budować, to jest nasz sąsiad najbliższy. Jak było w 1943 roku, jak jest teraz, to jest diametralna różnica.
0: Naukowcy chcą jeszcze wrócić do Ostrówek. Według szacunków wciąż nie udało się odnaleźć ponad 300 ofiar. Jutro zaczyna się nowy rok szkolny. W szkołach zmieni się jadłospis. Posiłki mają być zdrowsze. Więcej ryb, warzyw i roślin strączkowych, a mniej cukru i soli. Dietetycy chwalą zmiany, które mogą pomóc w walce z otyłością wśród dzieci, ale zwracają na to uwagę, że szkolne posiłki pokrywają tylko 1/3 dziennego zapotrzebowania dzieci na energię. Dlatego kluczowe jest to, by dbać o zdrowe nawyki poza szkołą. Największym problemem, zdaniem ekspertów, są słodkie przekąski i napoje, a także duża liczba potraw smażonych. Za nami ostatni weekend wakacji i fala powrotów z urlopu. Dziś także można spodziewać się większego ruchu. Na drogach są dodatkowe patrole policji. Na co mundurowi zwracają szczególną uwagę?
2: Przede wszystkim na prędkość, ale także na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów oraz sposób przewożenia pasażerów, w tym w szczególności dzieci. Tam, gdzie będzie to potrzebne, policjanci będą również pomagać w upłynnianiu ruchu.
0: Powinien być dziś płynniejszy niż wczoraj. Niektórzy specjalnie przedłużyli urlop do poniedziałku, by ominąć największą falę powrotów. Polacy wracają z urlopów, a bociany w drugą stronę zaczęły odlatywać do ciepłych krajów. Pierwsze poleciały już do Afryki. Naukowcy niektórym zamontowali nadajnik GPS, by dowiedzieć się więcej o ich środowisku po drugiej stronie Morza Śródziemnego, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
3: Bociany coraz chętniej wybierają zamiast pastwisk pól ornych śmietniska. Wiemy, że bociany wcale nie są samotnikami. Pojawiają się gatunki czapli, z nimi ptaki kurkowate.
0: GPS pokazuje, że doleciały już do Sudanu. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. W referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą.
4: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50-50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
0: Rzeczywiście było blisko. Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało 53% Islandczyków. Frekwencja była bardzo wysoka, 82%.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Miasto Chełm chce przejąć całą spółkę Fabryka Chełm. Miasto zabezpieczyło na wykup udziałów operatora ARP 2 miliony złotych. W tle pozostaje jednak spór o niedokończoną inwestycję na terenie dawnego PKS-u. Po przejęciu samorząd zdecyduje o jej dalszym losie. Niebezpieczny wypadek w gospodarstwie w Andrzejowie Osadzie w gminie Urszulin. Podczas prac przy bydle krowa przewróciła 51-letniego mężczyznę, następnie go przygniotła. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń klatki piersiowej. Mieszkańcy powiatu chełmskiego powinni przygotować się dzisiaj na zmianę pogody. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Synoptycy prognozują intensywny deszcz, miejscami do 30 mm i porywy wiatru do 85 km na godzinę oraz lokalnie grad.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
0: Burze dzisiaj przechodzą przez Polskę. Padać może właściwie wszędzie. Raczej przelotne opady, choć mogą być intensywne. Temperatura 22 stopnie na północy Polski, w centrum 25 do nawet 30 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, ale w czasie burz oczywiście porywisty.
7: Dobrej pogody życzy sponsor Salon Fachowiec. Podłogi, ściany, drzwi. Chełm Lwowska 24.
8: Ponton na lato.
9: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
10: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
11: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
12: 6 po 9. Witam Was, Dominik Foxfeldman w programie Bonton na lato. Cześć wszystkim, mamy dziś 31 sierpnia.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
6: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
12: Bonton na lato.

Pewnie w Europie do takiej sytuacji by nie doszło, ale że w Teksasie kobiety naprawdę mają charakter, no to stało się to właśnie tam. Panowie, okropna sytuacja, to być może jest dla nas wszystkich przestroga. Kto wie, jak jakaś kobieta teraz w Polsce usłyszy o tej akcji, może w nerwach może dopuścić się do podobnego ruchu. Uwaga, przypadek: 43-letnia kobieta w Houston, właśnie w Teksasie, dowiedziała się, że jej mąż ją zdradził. No to kobieta skoczyła do apteki, ale i też do kiosku. Do apteki po środki przeczyszczające. I uwaga, jak to jeszcze idzie przełknąć, tak grubo zaczyna się robić, kiedy wychodzi z kiosku z klejem. Takim szybko schnącym. No, jakby to chyba nie na miejscu, żebym opowiadał wam, co mu dokładnie zakleiła, ale chyba nie trudno się niestety domyślać.

0: reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Reklama. Kto zaspał na 7.30, to czas teraz usłyszeć wiadomości lokalne Radia Bon Ton. Minęła 9.30. Posłuchajcie, co przygotowali dla Was nasi dziennikarze.
5: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Eliza Kudalska-Nowosad. Chełm chce zostać jedynym właścicielem spółki Fabryka Chełm. W zmianach budżetu zabezpieczono 2 miliony złotych na wykup oddziałów operatora ARP. W tle jest jednak spór o to, dlaczego inwestycja na terenie dawnego PKS-u nie została dokończona. Miasto Chełm planuje wykupić pozostałe udziały w fabryce w likwidacji. Po transakcji samorząd ma przejąć całą wraz z gruntem, dokumentacją i dotychczas poniesionymi nakładami. Na rachunku spółki według informacji przekazanych radnym znajduje się około 1 000 000 złotych, a fabryka Chełm nie ma mieć zaległych zobowiązań. Wiceprezydent miasta Radosław Wnuk zapewniał podczas posiedzenia radnych, że negocjacje z ARP zostały zakończone porozumieniem, a wynegocjowane warunki są dla Chełma korzystne. Spór dotyczy jednak przyczyn fiaska inwestycji. Operator ARP w piśmie odczytanym podczas komisji wskazywał m.in. na wzrost kosztów, brak zgody miasta na zmianę pierwotnej koncepcji oraz przedłużający się proces decyzyjny po stronie miasta Chełm. W maju tego roku podjęto decyzję o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu jej likwidacji. Władze Chełma odrzucają zarzut bezczynności. Podkreślają, że miasto miało tylko około 10% udziałów, a mimo to deklarowało dodatkowe 15 milionów złotych wsparcia inwestycji. Po przejęciu spółki miasto chce zdecydować o dalszym jej losie, w tym o ewentualnym cofnięciu likwidacji. Na razie nie przedstawiono jednak konkretnego planu, co ma powstać w miejscu niedoszłego biurowca. To właśnie to pytanie będzie teraz najważniejsze dla radnych i mieszkańców. W jednym z gospodarstw rolnych w Andrzejowie Osadzie w gminie Urszulin doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku. Krowa przygniotła mężczyznę, powodując u niego poważne obrażenia klatki piersiowej. Do zdarzenia doszło podczas rutynowych prac. Z nieustalonych na razie przyczyn jedna z krów przewróciła na ziemię 51-letniego mężczyznę. Następnie upadła na niego, przygniatając swoim ciężarem do posadzki. Z uwagi na podejrzenie rozległego urazu klatki piersiowej do akcji ratunkowej zdecydowano się wezwać śmigłowiec LPR. Zabezpieczeniem miejsca lądowania dla podniebnej karetki zajęli się wezwani na miejsce strażacy z OSP Urszulin. Ostatecznie 51-latek został przewieziony do szpitala karetką. Okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku będą teraz szczegółowo wyjaśniane.
6: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Gminny żłobek w Kraśniczynie został oficjalnie otwarty. Nowa placówka powstała z myślą o najmłodszych mieszkańcach gminy oraz ich rodzicach. Inwestycje zrealizowane zrealizowano przy wsparciu środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach programu Aktywny Maluch dofinansowanie wyniosło ponad 500 000 zł. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gminy, radni, dyrektor żłobka Monika Jurkiewicz oraz pracownicy Urzędu Gminy. Najważniejszym momentem było symboliczne przecięcie wstęgi. Wesołe kreciki mają być miejscem, w którym najmłodsi będą mogli bezpiecznie spędzać czas, bawić się i rozwijać. Mieszkańcy powiatu chełmskiego powinni dziś przygotować się na gwałtowne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami. Alert obowiązuje od godziny 15 do północy. Synoptycy prognozują miejscami burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu. W ciągu krótkiego czasu może spaść od 20 do 30 mm wody. Niebezpieczny może być również silny wiatr. Lokalnie możliwy jest także grad. Warto zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach czy podwórkach, a w czasie wyładowań unikać oczywiście przebywania na otwartej przestrzeni.
0: Bonton na lat.

0: Czy zima, czy lato, nieważne, cały czas jest pełno wydarzeń kulturalnych w naszej okolicy, no ale trzeba jednak wybrać te najciekawsze. No i kilka propozycji już teraz ma dla Was nasza koleżanka Monika.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. 10 października w Krasnymstawie obchodzone będzie coroczne święto żołnierza rezerwy, a więcej o tym dniu opowie
4: major rezerwy Janusz Rzepka, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Święto to przypada co roku 10 października. Zostało ono ustanowione w 2019 roku przez ministra obrony narodowej. Jako wyraz szacunku i podziękowania dla rezerwistów za ich gotowość do obrony ojczyzny. 10 października data ta nawiązuje do rocznicy zwycięskiej bitwy wojsk polskich pod Koronowem z 1410 roku. Było to zwycięstwo polskiego rycerstwa pospolitego ruszenia nad wojskami zakonu krzyżackiego. Wydarzenie to uznaje się za przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych w średniowiecznej Europie. Stąd też minister obrony tę datę uznał za zasadną, jeżeli chodzi o święto żołnierza rezerwy.
3: A co znalazło się w programie?
4: Uroczystość poprzedzi msza święta w kościele świętego Franciszka w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego o godzinie 10. Dalsza część, myślę, że to będzie godzina 11.15, 11.30. Odbędzie się dalsza część na placu 3 maja. Będzie się odbywała zgodnie z ceremoniałem wojskowym, począwszy od stworzenia medlunku przez dowódcę uroczystości, odegranie hymnu państwowego poprzez apel poległy, salwę honorową. Kończąc na złożeniu wieńców pod pomnikiem bohaterom ziemi krasnostawskiej, a następnie odbędzie się defilada pododdziałów uczestniczących w tej uroczystości. Asystę honorową wystawia 19. Nadburzeńska Brygada Obrony Terytorialnej w Chełmie, a cała uroczystość będzie zorganizowana przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale starosty krasnostawskiego i burmistrza miasta Krasnego Stawu. W tym samym czasie, w godzinach 10-14, mieszkańcy miasta, szczególnie młodzież, będzie miała możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem wojskowym wystawionym przez jednostki wojskowe i inne służby mundurowe. Każdy uczestnik będzie mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami, innymi funkcjonariuszami służb mundurowych, uzyskać odpowiedzi, jeżeli ma jakieś nurtujące jego pytania dotyczące specyfiki zawodu żołnierza bądź innego funkcjonariusza. Czyli to by było takie najważniejsze informacje dotyczące tego święta.
3: Czy może pan opowiedzieć coś więcej o Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej?
4: Związek nasz dziedziczy tradycję działającego w latach 22-39, oczywiście 1900, Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej i kontynuuje jego działalność. Współpracuje nasz związek z Ministerstwem Obrony Narodowej, z wieloma jednostkami, instytucjami wojskowymi, organizacjami społecznymi, samorządami, firmami. Nasze organizacje tworzą nie tylko oficerowie, ale także podoficerowie, osoby cywilne, które łączą miłowanie polskiej tradycji wojskowej, chęć społecznego działania, popularyzowanie historii Polski. Organizujemy konkursy, rajdy historyczne dla młodzieży, prowadzimy żywe lekcje historii, organizujemy konkursy strzeleckie, opiekujemy się kombatantami. Członkowie naszego związku piszą książki historyczne. Tworzymy pomniki polskiej historii, dbamy groby naszych bohaterów.
3: A co dzisiaj będzie tematem przewodnim podcastu Bliżej Kultury?
5: Czy wiecie, że sierpień 1863 roku przyniósł Chełmowi i okolicom jedno z najbardziej niezwykłych wydarzeń w trakcie powstania styczniowego? Ponad 1200 polskich bohaterów połączyło siły, przemaszerowało ulicami miasta i odprawiło uroczystą mszę na Górze Chełmskiej, by chwilę później stoczyć wielogodzinną, zwycięską bitwę z wojskami carskimi pod Pokrówką i Depułtyczami. Jak wyglądały te dramatyczne chwile? Dlaczego to właśnie depłutycze stały się symbolem jednego z nielicznych sukcesów oręża polskiego tamtego okresu? Już dziś o 18.20 zapraszamy na najnowszy odcinek podcastu Bliżej Kultury – Głosy Przeszłości w Radiu Bonton. Niezwykłą historię walk o wolność na naszej ziemi przybliży historyk Zbigniew Lubaszewski. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam, bądźcie z nami. Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam, bądźcie z nami o 18.20.

0: Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Hełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Reklama. Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
1: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: Brawo dla tego dziennikarza. Słuchajcie, on chyba nam obniżył ceny paliw o 50 groszy. Co prawda nieświadomie, ale bardzo odważnie zadał pytanie rzecznikowi rządu. Posłuchajcie.
1: Jak to jest możliwe, że na prywatnej stacji, na przykład z Kolima, paliwo jest o 50-60 groszy tańsze niż na przykład na Orlenie?
2: To nie znam bardzo precyzyjnie wszystkich cen paliw na stacjach w Polsce, natomiast myślę, że po tej informacji pana redaktora Orlen będzie analizował ceny paliw na swoich stacjach.

0: Tak, tak, tak, to są brawa. Brawa i owacje oczywiście dla tego dziennikarza. Za odwagę, proszę bardzo, za odwagę. Tylko nie wiem, czy się z Koli mu cieszy, żeby nie było powtórki rozrywki jak z Buddą.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki, rozwinąć umiejętności, poszerzyć wiedzę, a może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
3: Reklama.
6: Bonton Radio i wszystko gra.

0: think of me.
1: Śmiertelny pożar bloku na Gdańskiej Zaspie. Nie żyje jedna osoba. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP zjeżdżają do Warszawy. Za chwilę protest. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na aferę w polskim olimpizmie. Ucierpieć mogą sportowcy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny pożar w 10-piętrowym bloku na Gdańskiej Zaspie. Jedna osoba zginęła. Ogień wybuchł o świcie. Kłęby gęstego dymu szybko zajęły klatkę schodową. 30 osób uciekło z budynku, ale jedna kobieta straciła życie. Znaleźli ją strażacy na 9 piętrze w mieszkaniu, gdzie zaczął się pożar. Śledczy ustalają, jak doszło do zapruszenia ognia. Rząd nie wywiązuje się ze swoich obietnic, mówią nauczyciele. Dlatego niektórzy za chwilę będą protestować przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania pensji ze średnią krajową, mówi dyrektor białostockiej podstawówki nr 20 Mariusz Sokołowski.
2: Coraz więcej ludzi pracujących w szkole jest zniechęcona, coraz częściej gdzieś próbują sił w innych branżach.
1: Jak dodaje dyrektor, spada też zainteresowanie zawodem wśród młodych ludzi.
2: Nawet jeśli młodzi nauczyciele gdzieś tam pojawiają się, to często mam wrażenie, że ich przygotowanie i też poziom motywacji różni się od tych pedagogów, którzy chociażby 20 lat temu wchodzili do zawodu.
1: Dzisiejszy protest organizuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zapowiada, że przy braku reakcji rządzących jest gotowy na kolejne działania. Do ponad 900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych na terenie Nepalu. W ubiegłym tygodniu w wyniku rozpadu lodowca doszło tam do błyskawicznej powodzi. Nie wszystkie ofiary udało się zidentyfikować, ale z obawy przed epidemią nie można dłużej czekać z pochówkami. Lekarze pobierają próbki DNA tak, by po wszystkim rodziny mogły odnaleźć pochowanych już bliskich.
3: Biorąc pod uwagę rozległe zniszczenia infrastruktury krytycznej, domów, sieci dróg, mostów i elektrowni wodnych, obecnie trwa szczegółowa ocena potrzeb na szczeblu krajowym po katastrofie. Przewidujemy, że w nadchodzących dniach będziemy potrzebować międzynarodowej pomocy w zakresie odbudowy.
1: Mówi nepalski minister spraw zagranicznych. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminalu C, czyli części lotniska obsługującej przyloty, która ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
4: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
1: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed wakacjami. Polskim sportowcom grozi zawieszenie przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. To ewentualny najgorszy scenariusz, jaki bierze pod uwagę MKOL. Według publikacji Onetu Światowa Federacja Olimpijska przygotowała 3 scenariusze w reakcji na aresztowanie prezesa PKOL-u Radosława P. Pierwszy to jego dobrowolna rezygnacja, drugi to zawieszenie albo odwołanie prezesa przez polskie środowisko sportowe, a w skrajnym przypadku właśnie Światowa Federacja może zawiesić Polskę w swoich strukturach. Przypomnijmy, prezes Polskiego Związku został aresztowany pod zarzutem płatnej protekcji w związku z aferą Zonda Krypto. Mnóstwo goli padło we wczorajszych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Wygrywali goście. Jagiellonia z Rakowem aż 5-2, GKS z Górnikiem 3-2 i Lech z Widzewem także 3-2. Te ostatnie dwa mecze były szczególnie emocjonujące. GKS i Lech strzeliły zwycięskie gole w doliczonym czasie gry.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki zagrają dziś od ćwierćfinału Mistrzostw Europy do najlepszej ósemki. Wczoraj jako pierwsza awansowały Serbia i Grecja, a biało-czerwone dziś zmierzą się z Portugalią. Drużyną w teorii zdecydowanie słabszą, mówi atakująca Magdalena Stesiak.
7: Dobry zespół, mocne zawodniczki, więc musimy naprawdę być gotowe na ten mecz i skupione w 100%. A co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i chcemy wygrać to spotkanie. Oczywiście chcemy pokazać się z dobrej strony, ja innej opcji nie widzę i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
6: Mecz Polska-Portugalia w Stambule o 18:00. Na do Mistrzostw Europy szykują się polscy siatkarze. Forma jest, bo biało-czerwoni wygrali Memoriał Wagnera. Wczoraj pokonali Francję 3-1. Kamil Majszak jako pierwszy z naszych tenisistów zaprezentował się na nowojorskich kortach i zrobił to w bardzo dobrym stylu. Awansował do drugiej rundy US Open, pokonując 3-3 Serba Hamada Medziedowicza. Kolejnym jego rywalem będzie Valentin Wasz Monako albo Amerykanin Aleksandar Kovacevic. A dziś w nocy grę w turnieju rozpocznie Iga Świątek, która w ostatnich tygodniach prezentowała się bardzo dobrze. Co się zmieniło?
8: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, a właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak poszło.
6: Świątek w nocy zagra z Chinką Shi Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumurem, Maja Chwańska z Amerykanką Taylor Townsend. Polscy koszykarze doznali pierwszej porażki w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata, ale wciąż są bardzo blisko awansu. Wczoraj jak równy z równym walczyli z Niemcami, mistrzami świata i Europy, ale przegrali w Gdańsku po dogrywce 94-96. To jeszcze szybki przegląd tego, co działo się wczoraj na europejskich boiskach. Bright LS znów zagrał w wyjściowym składzie Deportivo La Coruña, a Beniaminek La Liga pokonał Walencję 3-1. Liderem jest Real Madryt po zwycięstwie nad Malagą 4-0. W Anglii znów grad goli w meczu Chelsea, tym razem The Blues pokonali Brighton 4-3. We Włoszech liderem jest Inter, który na wyjeździe wygrał z Cagliari 1-0.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Ostatni dzień wakacji dosyć ciepły, 22 stopnie na północy Polski, w centrum 25, a na Podkarpaciu gorąco 30. Do tego przelotne opady, a miejscami burze. Padać może dzisiaj prawie w całej Polsce, choć możliwe też rozpogodzenia. Wiatry słaby lub umiarkowany, a w czasie burz porywisty. Ciśnienie 1014 hektopaskali.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch. Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
0: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Ta godzina będzie pełna zabawnych historii. Nikomu oczywiście nic się nie stało w tych historiach, więc tym bardziej są one zabawne. Kto chętnie posłuchać, zostańcie razem z nami. Przy okazji będziemy te tematy przeplatać dobrą muzyką w Radiu Bonton.

0: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu Klikon. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Słuchacie radia Bonton na 104,9 FM. Mamy już 10:20. No, jak zazwyczaj tak. No jakby to powiedzieć, no to lubię, jak ten czas zlatuje, wiecie. No wiecie, jak to w robocie jest. No szybciej zleci, przecież szybciej pójdziemy do przyjemniejszych czynności, prawda? Ale akurat dzisiaj na pewno wam się wszystkim nie podoba to, że to zlatuje, bo wiecie, jutro już jest wrzesień. 1 września to zawsze jest dzień, kiedy jest takie, oh no, niestety, ale koniec wakacji, prawda? No tak. Często mówi się o tym, że jak rozpoczyna się rok szkolny, to rodzice się cieszą. W końcu dzieci pójdą do szkoły. Ale i dla rodzeństwa też jest to pocieszenie. No słuchajcie, przez całe 2 miesiące musieli się znosić nawzajem. No wiecie, jak to w rodzeństwie bywa. Nie zawsze jest kolorowo, prawda? Nie zawsze idzie się dogadać.
2: A mamo!
3: Co się dzieje?
2: Kuba na mnie się uwziął.
3: I co?
2: Chciał mnie to wrzucić do soku.
3: Aha. Coś ty. A ty wiesz, syneczku, co to w ogóle jest?
2: No na pewno. Kondrom.
3: No tak. Kondrom. No to uciekaj. Kondrom.
4: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
3: Reklama. Co ma w planach HKS Chełm? Po co zadawać to pytanie w powietrze? Lepiej skierować je właśnie do naszego dziennikarza sportowego, do Marcina, który jest już razem z nami i właśnie w tym temacie będzie dla was miał między innymi treści lokalnego sportu.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
4: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Medalowa inauguracja drugiej części sezonu w wykonaniu reprezentantów cementu Gryfa Chełm. Z dwoma krążkami wychowanki klubu wróciły z Warszawy, gdzie rozegrał się turniej Poland Open, o czym więcej wiceprezes Zdzisław Biały.
5: Najlepiej wypadła nasza olimpijka Angelina Pacurkowska, która po trzech walkach eliminacyjnych zwycięskich doszła do finału. No niestety w finale uległa mocnej Amerykance Amandzie Martinez, no i ostatecznie zdobyła tutaj srebrny medal. Może do swojej kolekcji dorzuciła jeszcze Katarzyna Krawczyk, która zdobyła w turnieju Poland Open brązowy medal. Dla Kasi był to ostatni występ w reprezentacji kraju, ponieważ Kasia postanowiła zakończyć karierę.
4: W tym samym czasie młodsi reprezentanci klubu byli obecni w Spale, gdzie rozegrały się 29. Ogólnopolskie Igrzyska LZS. O medalistach ponownie Zdzisław Biały.
5: Bardzo dobrze spisał się Piotr Paciejewski, który zdobył srebrny medal, natomiast dwa brązowe medale dorzucili tutaj Kamil Kierejewski i Maksym Bartosik. Natomiast dziewczyny wystartowały tutaj dwie i Zofia Jankowska zdobyła srebrny medal, a natomiast Natalia Strojna była trzecia.
4: Więcej o udanym początku drugiej części zapaśniczego sezonu cementu Gryfa Chełmu powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Bez punktów dla Motoru Lublin. W sobotę ekstraklasowcy szkoleni przez Mariusza Misiurę 0-2 ulegli na własnej murawie Piastowi Gliwice. Bramki warte zwycięstwa w ostatnim kwadransie strzelili Juan Delibas oraz Szczepan Mucha.
6: Ogólnie wydaje mi się, że blok obrony dzisiaj, patrząc, ile właśnie mieliśmy takich przechwytów piłki na swojej połowie, na przykład Luberek w pierwszej połowie też bardzo dużo dobrych odbiorów i szybkich akcji. Santi to samo. Oczywiście, że jakby w kluczowym momencie, jak jest strzał na bramkę, no to masz bramkarza, liczysz, że on też tam jest, żeby jakby, jak nie udało obronie się zatrzymać sytuacji, nie udało się zablokować strzału, to żeby bramkarz tą sytuację wybronił, więc jakby my straty jesteśmy zadowoleni od dłuższego czasu, bardzo dobrze naciskał popę, to jest bardzo dobra rywalizacja.
4: Skomentował spotkanie szkoleniowiec Motoru. W następnym meczu również na własnej murawie jego zespół powalczy o punkty z Legią Warszawa.
2: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: Bonton na lato.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa. Nieubłagalnie nadszedł ten moment. Walizki rozpakowane po urlopach, słońce świeci jakby trochę inaczej, a w powietrzu czuć już nieuchronnie nadchodzącą jesień. Na podsumowanie naszych wakacyjnych audycji w Słuchajcie, co oglądamy, mam dla Was filmowy klasyk, który od lat wszystkim na świecie kojarzy się z przełomem sierpnia i września właśnie. Pakujemy kufry, zabieramy sowy i meldujemy się na peronie 9¾. Wracamy lub zaczynamy swoją piękną przygodę w świecie magii i przygód w serii o Harrym Potterze. Nie ma lepszego momentu w roku na wizytę w Hogwarcie. Pamiętacie to uczucie, kiby po długich, samotnych wakacjach u Dursleyów na Privet Drive 4 Harry w końcu wsiadał do czerwonego ekspresu Hogwart, by spotkać przyjaciół i ruszyć w stronę zamku. Ta seria ma w sobie niezwykłą magię, dosłownie i w przenośni. Daje nam dokładnie to, czego najbardziej potrzebujemy pod koniec lata. Poczucie ciepła, przytulności, przyjaźni i obietnicę nowej, niezwykłej przygody. Niezależnie od tego, czy wracacie od jutra do szkolnych ławek, na uczelnię, czy po prostu wracacie do codziennej pracy po urlopie, włączcie dziś wieczorem Harry'ego Pottera. Zróbcie sobie kubek gorącej herbaty, zgaście światła i pozwólcie, by ta magia osłodziła Wam pożegnanie wakacji. A na koniec kilka smaczków o produkcji cyklu. Prawdziwy pociąg z peronu 9¾, słynny parowóz, który grał ekspres Hogwart, lokomotywa Alton Hall z 1937 roku, po zakończeniu zdjęć do filmów nie trafiła do muzeum. Przez pewien czas naprawdę woziła pasażerów po malowniczych turystycznych trasach w Szkocji, pozwalając fanom poczuć się jak w drodze do szkoły magii. Kiedy Alfonso Cuarón przejął reżyserię trzeciej części Więzień Azkabanu, dał trójce głównych aktorów zadanie domowe. Mieli napisać wypracowanie z perspektywy swoich postaci. Emma Watson, czyli Hermiona, napisała 16 stron tekstu. Daniel Radcliffe, czyli Harry, napisał i jedną stronę, bardzo prostą, a Rupert Grint, czyli Ron, w ogóle nie oddał pracy, tłumacząc, że Ron też by jej przecież nie napisał. W pierwszej części filmu, podczas słynnej sceny rozpoczęcia roku, w wielkiej sali dziesiątki świec unoszących się w powietrzu nie były efektami komputerowymi. Zostały faktycznie zawieszone na niewidocznych drucikach. Ekipa musiała jednak zrezygnować z tego pomysłu w kolejnych częściach, bo gorący wosk spływał na stoły, a od ciepła świec przepalały się żyłki i świece spadały na samych aktorów. Mam też ciekawostkę prosto z naszego radia. Wiecie, że część z nas była też w świecie magii? Razem z Marcinem i Kingą w zeszłym roku odwiedziliśmy wystawę Harry Potter Exhibition. Relacje z tego wydarzenia możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce Galeria Zdjęć. A na koniec muzyczny akcent z filmu. Tu wybór jest jeden i absolutnie bezdyskusyjny. Kultowy, rozpoznawalny przez każdego na świecie utwór Hedwig's Theme, skomponowany przez Johna Williamsa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór. Rabaty i najlepsi fachowcy. I sanitarnej. Duży wybór. Rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia.

0: blisko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Bonton na lato.

Mamy okresy dożynkowe, jak niegminne dożynki, to wiejskie też się czasami pojawiają na niektórych wsiach, naprawdę. A później mamy powiatowe, tak wojewódzkie, no i chyba są krajowe, prawda? Jeszcze nigdy na takich nie byłem. Natomiast, no jakby nie było, ten klimat taki sierpniowo-wrześniowy,

0: mocno przebojowy. No, rolnicy, ale i wszyscy ci, którzy chcą świętować razem z nimi, po prostu świętują, tak? No i tak też było w jednej z gmin w naszym kraju, słuchajcie. Zrobili imprezę, dożynki, no i obok sceny zaparkowali kombajn. I z kombajna podobno była prowadzona przez DJ-a dyskoteka. Na koniec jednak jeden z młodzieńców, 20-kilkuletni mieszkaniec tejże gminy, której nazwy nawet nie będę wymieniał, nie będziemy robić im antyreklamy, postanowił wsiąść w kombajn i przejechać się po gminie. Tylko że zapomniał, że do kombajna była podczepiona scena.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość, tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
5: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Chełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy.
3: Reklama.
6: Słuchacie Bonton Radio.

0: Ostrzeżenia przed burzami dla większości województw. Może padać grad. Warszawa pożegna uczestniczkę powstania. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej. Obywatele Ukrainy, którzy chcą zachować świadczenie 800+, muszą dziś potwierdzić tożsamość w urzędzie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę. Możliwy jest także grad. W Warszawie zostanie dziś pochowana uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska. Była jedną z najbardziej znanych kombatantek. Brała czynny udział w życiu publicznym.
1: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: O 13.30 zacznie się msza święta w kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu. Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy Młynarskiej. Od jutra tankowanie będzie droższe. Dziś kończą się ustawowe limity. Budżet nie wytrzymałby przedłużenia tego programu, mówi Ludwik Kotecki z Rady Polityki Pieniężnej.
2: Trzeba pamiętać o kosztach. Tego rodzaju działania kosztują dosyć dużo budżet. Ten budżet nie jest w najlepszej kondycji.
0: Benzyna i diesel mogą zdrożeć o kilkadziesiąt groszy, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak z firmy Reflex.
3: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Dzisiaj znowu zdrożała ropa na światowych rynkach po kolejnej wymianie ciosów między Iranem a USA. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Dane podało właśnie Ministerstwo Edukacji Narodowej. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród tych zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji. Jeszcze tylko do dzisiaj uchodźcy z Ukrainy mogą zgłosić się do swojego urzędu gminy i potwierdzić tożsamość. Brak potwierdzenia oznacza utratę świadczeń już od jutra, mówi Małgorzata Korba z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Ten obowiązek dotyczy także dzieci. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, od 1 września straci status UKR. A to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
0: 800+ przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy mieszkają i pracują w Polsce, a ich dzieci uczą się w polskich szkołach. Kamil Majchrzak w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Polski tenisista pewnie wygrał na inaugurację z Serbem Hamadem Medjedowiczem 6-3, 6-3, 6-3.
5: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy, gdzie się denerwował na wiele rzeczy, ale no właśnie to było moim głównym celem, żeby moją postawą sprowokować go do tego i to zdecydowanie w 100% zadziałało.
0: Dziś do gry wchodzą kolejni Polacy. Wieczorem Hubert Hurkacz zagra z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend. W nocy Iga Świątek zagra z Chinką Xiu Wang.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W minioną sobotę w Chełmie odbył się trening reagowania na sygnały alarmowe. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, czy sprawdzić wyposażenie placaka ewakuacyjnego. Wydarzenie zorganizowano w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ostatni weekend wakacji to więcej kontroli na drogach powiatu krasnostawskiego. Policjanci sprawdzali m.in. stan techniczny aut. Zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych. W gminie Kraśniczyn wpadł też 61-latek. Miał niemal promil alkoholu i sądowy zakaz prowadzenia. W wiadomościach lokalnych o 11.30 powrócimy też do sobotniego zdarzenia na Alei Żołnierzy 1. Armii Wojska Polskiego w Chełmie. Samochód osobowy wpadł w poślizg na mokrej nawierzchni i uderzył w latarnię. Słup przewrócił się na jezdnię i zablokował pas ruchu. 21-letni kierowca nie odniósł obrażeń.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Duże zachmurzenie dzisiaj nad Polską. Padać może w całym kraju. To mogą być przelotne opady. Miejscami bardziej stałe, a miejscami burze. Na południowym wschodzie kraju możliwy grad. Bardzo ciepło. 22 stopnie na północy Polski, 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu. Ciśnienie 1014 hektopaskali.
8: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
9: Pantheon na lato.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
11: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
12: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska, 7.
13: Sorry, ale nie mogę z tą historią, z tym kombajnem przeżyć, co ten facet zrobił ostatnio na tych dożynkach. Trochę wrócimy do tematu. Usłyszycie, ile to go kosztowało. Zostańcie razem z nami. Tu program Bonton na lato. Ostatni dzień tego programu tak naprawdę. 6 minut po 11:00.

0: reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż dążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
3: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
4: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
0: Reklama.
7: Bonton na lato.

0: Wracamy do historii z jednych polskich naszych pięknych dożynek. Była impreza, wszystko cacy, no ale że pogoda, prognoza pogody nie była zbyt sprzyjająca, no to trzeba było zabezpieczyć scenę. No i postanowili, że postawią obok kombajn i do tego kombajna doczepili, jak to się mówi, tak zwane odciągi do sceny, no po prostu, żeby nie odfrunęła, tak? No i na koniec imprezy okazało się, że jeden z mieszkańców tejże gminy, w której te dożynki się odbywały, postanowił wsiąść w ten kombajn i zrobić objazd po całej gminie. Ale zapomniał, że scena nadal jest przyczepiona do kombajna. Targał ją po wszystkich ulicach, nawet był podobno na stacji. Pewnie po coś do picia, no bo człowiek nie wielbłąd, wiadomo, napić się musi. Na drugi dzień, jak już wszyscy się pobudzili, zobaczyli, co tu się wyrabiało, no bo ślady jednak zostały, no to trzeba było wycenić szkody. Wyceniono je na 50 tysięcy złotych. Na szczęście młodzieniec przyznał się, no i stwierdził, że a co tam, pokryjemy to. A mówi się, że Polska to biedny kraj.
1: To jest Bonton Radio.

0: reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
1: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
3: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdk.chełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Biały miś, biały wiś dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
0: Reklama.
8: Czas, abyście... No dobra, nie musi to być tak oficjalnie. Czas na wiadomości po prostu. Lokalne wiadomości Radia Bonton. Już jest 11.30.
9: Eliza Kudalska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bonton o 11.30. Zapraszam. W minioną sobotę w Chełmie zorganizowano trening reagowania na sygnały alarmowe. Przy siedzibie Straży Miejskiej i Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego można było pozyskać ważne w tym obszarze informacje.
10: Justyna Pietrzyk, Departament Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Chełm. Podczas tutaj spotkania osoby, które przyjdą odwiedzić nasz punkt, dowiedzą się, jak brzmi ogólnokrajowy alarm dla ludności i czym się różni od lokalnych syren OSP. Też można uzyskać ważnych informacji, jak odróżnić informacje, które są przekazywane w internecie, czyli jak rozpoznać tą dezinformację, a przede wszystkim jak postępować w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia.
9: Na miejscu można było też sprawdzić wyposażenie plecaka ewakuacyjnego, a przede wszystkim wzmóc swoją ogólną świadomość w kwestii bezpieczeństwa. Podstawą wydarzenia były jednak sygnały alarmowe.
11: Młodszy ognomistrz Karol Dziewulski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Mamy dwa takie sygnały. Jednym z nich to jest właśnie ogłoszenie alarmu, które trwa 3 minuty. Jest to sygnał akustyczny modulowany. Natomiast odwołanie to jest 3-minutowy sygnał ciągły. Pamiętajmy, że podczas takiego alarmu, jeżeli usłyszymy taki alarm, żebyśmy nie panikowali, nie wybiegali na ulicę, tylko żebyśmy zasięgli informacji w internecie, sprawdzili alert RCB, czy też po prostu lokalne media. Wtedy uzyskamy informacje mniej więcej, co się dzieje i jak mamy się mniej więcej zachować. Przy sytuacjach takiego zagrożenia spowodowanego warunkami na przykład atmosferycznymi, pamiętajmy, żebyśmy pobrali sobie wcześniej aplikację, gdzie się ukryć. W tej aplikacji możemy na terenie powiatu chełmskiego sprawdzić sobie, oczywiście całej Polski, obiekty, jakie są do tymczasowego ukrycia.
9: Trening odbył się w ramach Ogólnopolskiej Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Ostatni weekend wakacji przyniósł więcej kontroli na drogach powiatu krasnostawskiego. Policjanci sprawdzali przede wszystkim, czy samochody są sprawne i bezpieczne, a także czy kierowcy przestrzegają przepisów. W nocy z piątku na sobotę szczególną uwagę zwracano na zmodyfikowane pojazdy. Kontrolowano m.in. oświetlenie, opony i układy wydechowe. Chodziło także o auta, które były zbyt głośne lub zostały przerobione w sposób niezgodny z przepisami. W sumie podczas weekendu 10 kierowców straciło dowody rejestracyjne z powodu powodu usterek technicznych. Był też przypadek kierowcy, który zdecydował się usiąść za kierownicą po alkoholu. W sobotę w gminie Kraśniczyn zatrzymano 61-latka prowadzącego Volkswagena. Miał niemal promil alkoholu w organizmie. Okazało się również, że obowiązywał go sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Został zatrzymany. Za prowadzenie auta po alkoholu i złamanie sądowego zakazu grożą mu konsekwencje prawne.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych. Radia Bon Ton.
9: W minione sobotnie popołudnie na Alei Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego w Chełmie doszło do niebezpiecznej kolizji. Samochód osobowy z impetem uderzył w przydrożny słup, który przewrócił się na jezdnię, blokując ruch. Do zdarzenia doszło tego dnia przed 16:00. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że kierujący osobówką stracił panowanie nad autem na mokrej i śliskiej nawierzchni. Pojazd wpadł w poślizg, a jego trasa zakończyła się na przydrożnej latarni. Uderzenie było na tyle silne, że słup oświetleniowy nie wytrzymał i przewrócił się bezpośrednio na jezdnię, całkowicie blokując jeden z pasów ruchu. Samochodem kierował 21-latek. Pomimo tego, że cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, na infrastruktura drogowa uległa poważnemu uszkodzeniu. Na szczęście młodemu kierowcy nic się nie stało. Służby pracujące na miejscu zakwalifikowały to zdarzenie jako kolizję. 21-latek został ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, a do jego ewidencji kierowców dopisano 10 punktów karnych.
0: Bon Ton na lato.

0: Czy po raz ostatni tego roku słyszymy Jarka teraz na antenie w tym oto programie, z którym był z nami przez całe wakacje? Bardzo możliwe, że tak. Kto wie, jaki będzie nasz program od jutra? Kto wie? No, są tacy ludzie, którzy wiedzą, dlatego pewnie jutro też i wy poznacie naszą ramówkę. Natomiast już teraz po raz ostatni w zasadzie z muzyczną kartką z kalendarza Jarek Hołota. 20 minut przed 12.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Poniedziałek, 31 sierpnia, czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia zamykają tegoroczne lato na światowych listach przebojów. Zaczynamy w roku 1945. Swoje 81 urodziny obchodzi dzisiaj Van Morrison, wybitny północnoirlandzki wokalista, poeta i kompozytor. Twórca takich nieśmiertelnych klasyków jak Brown Eyed Girl czy Hey What Told You Lately. Przenosimy się do roku 1948. Na świat przyszedł Rudolf Schenker, gitarzysta i założyciel legendarnej niemieckiej formacji rockowej Scorpions, odpowiedzialny za riffy do takich hitów jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change. W kalendarzu zapisujemy rok 1957. Swoje 69. urodziny celebruje dziś Glenn Tilbrook, wokalista i gitarzysta brytyjskiej nowofalowej grupy Squeezy, znanej z takich urokliwych nagrań jak Temptate. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował kultowy, bestsellerowy album Bad Michaela Jacksona, zawierający całą serię numerów 1 na światowych listach na czele z nagraniem tytułowym oraz Smooth Criminal. Naszą dzisiejszą poniedziałkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która zadebiutowała dokładnie 31 sierpnia. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Niemiecka formacja alternatywna Liquido wydała wtedy swój debiutancki singiel Narkotik. Słynny, niezwykle chwytliwy, syntezatorowy motyw i gitarowy riff uczyniły z tego numeru jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych przebojów przełomu wieków. To idealny, mocny zastrzyk energii na udany start nowego tygodnia w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum z dużą dawką muzycznego uderzenia. Przed nami

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Ciepłotech. Znamy nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji.

0: dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Bonto

0: Zastanawiam się, czy przypadkiem nie stworzyć jakiejś piosenki z AI, która byłaby takim pożegnaniem i podziękowaniem dla tegorocznych wakacji. No, to ostatnie nasze wejście antenowe, wakacyjne wejście antenowe. Gdybym był takim facetem, który lubi się wzruszać, to bym teraz zaczął płakać. Na szczęście płakać nie płaczę, ale mam nakrycie głowy, więc proszę bardzo, w tym momencie je ściągam i ogłaszam wszemi wobec. Wakacje dobiegają końca, więc no cóż, nie ma co płakać, tak? Przyjdą następne. A właśnie, w ogóle to dla mnie to nie są wakacje. To nie były wakacje, to był tylko okres taki lipiec, sierpień, który nazwany został wakacje, no bo dzieciaki nie poszły do szkoły. Ja i tak pracowałem, i tak pracowałem. A urlop i tak będę miał we wrześniu i tak. To jest właśnie plus bycia dorosłym, moi drodzy. Za 9 minut będzie 12, także ja się umywam. Uciekamy. Jutro słyszymy się po 7. Natomiast zapraszam was na 12, bo o tej porze w programie W Rytmie Lata będzie dla was emisja najświeższych informacji z kraju i ze świata. No i oczywiście będzie też prognoza pogody. Trzymajcie się. Był razem z wami od 7 Dominik Foxfeldman. Do jutra. Cześć.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
3: Reklama.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: pożar w fabryce części do dronów. Sprawą zajmują się służby. Koniec programu CPN. Sprawdzimy, ile zapłacimy za paliwo. Nasze siatkarki zagrają dziś z Portugalią o ćwierćfinał.
1: Marginesu błędów nie ma.
0: Bo kto przegra, wraca do domu. Marcin Krzemiński. Policja ustala przyczyny nocnego pożaru w hali zakładu grupy WB w Skarżysku Kamiennej. W momencie wybuchu ognia zakład był nieczynny, nikt nie odniósł obrażeń. Do oględzin służby używają drona. Na miejscu są także agenci Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ogień pojawił się krótko po północy w hali magazynowo-produkcyjnej, gdzie produkuje się elementy do dronów. Na obecnym etapie śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza, w tym celowego podpalenia. Uwaga na gwałtowne burze. Są ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 10 województw. Chodzi o północ i północny zachód, wschodnią i centralną Polskę oraz południe. Alerty będą obowiązywać po południu i wieczorem. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami, no ale dotyczą niewielkiej części południowo-wschodniej Polski, a konkretnie obszaru od Zamościa po Rzeszów i Przemyśl, tam około 30 stopni. Po kilku godzinach pociągi wróciły już na trasę Poznań-Berlin, ale wciąż możliwe są utrudnienia. Trasa była nieprzejezdna od 4 nad ranem, gdy między Bukiem a Palędziem pociąg towarowy śmiertelnie potrącił człowieka. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? O to pytamy Urszulę Cieślak z firmy Reflex.
2: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: A jeszcze dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej 7,31. Gminne urzędy zarzucone wnioskami o wydanie warunków zabudowy. Mowa tylko o tych samorządach, które nie uchwaliły jeszcze planu ogólnego. Termin na jego przyjęcie mija dziś o północy. Od jutra brak planu ogólnego i tak zwanej WZ-ki praktycznie zablokuje możliwość na przykład budowy domu. Tak jest między innymi w Warszawie, o czym Błażej Kulesza.
3: To wśród mieszkańców wywołuje niepewność.
4: Nie wiemy, co się stanie z naszymi ziemiami po 1 września.
3: W stolicy przyjęcie planu ogólnego opóźni się o co najmniej 4 miesiące, mówi Monika Bojt, rzeczniczka stołecznego urzędu.
5: Mamy zamiar taki, żeby do końca tego roku plan ogólny został uchwalony. To będzie oczywiście zależało od Rady Miasta.
3: Ale na ten termin gwarancji w Radzie Miasta nikt nie daje, mówi Michał Matejka, szef Komisji Ładu.
6: W tej sytuacji to naprawdę my na to nie mamy wpływu, tutaj po prostu urzędnicy nad tym pracują.
3: Ci urzędnicy, którzy zajmują się rozpoznaniem wniosków o warunkach zabudowy, już deklarują, że nie dadzą rady rozpatrzyć wszystkich w terminie.
0: 5 meczów, 5 zwycięstw. Faza grupowa Mistrzostw Europy w Stambule nie sprawiła naszym siatkarkom wielkich problemów, ale dziś rusza część pucharowa. Biało-czerwone o 18 zmierzą się z Portugalią.
1: Chcemy wygrać to spotkanie, oczywiście. Chcemy pokazać się z dobrej strony. Ja innej opcji nie widzę. Wiadomo, marginesu błędów nie ma. Kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
0: Mówi Magdalena Stysiak. Zwycięzca zagra w ćwierćfinale z wygranym meczu Holandia-Słowenia.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Przewaga chmur, przelotne opady deszczu, miejscami burze, na wschodzie możliwy grad, ale okresami może się wypogadzać. Maksymalnie na północy i miejscami na zachodzie od 22 do 24 stopni, w centrum 25 do 30 na krańcach południowo-wschodnich.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: W rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
11: 5 po 12, Jarek Ota przy mikrofonie na 104,9 FM. Witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek, 31 sierpnia. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów i jubilatów. Imieniny obchodzą dziś Rajmund, Bogdan oraz Paulina. W kalendarzu świąt nietypowych mamy dziś Dzień Blogów, ale powiedzmy sobie wprost, w sercach wszystkich ucieka dziś ostatni dzień tegorocznych wakacji. Uczniowie i nauczyciele dopinają pewnie ostatnie przygotowania przed jutrzejszym pierwszym dzwonkiem, a my na antenie nie zwalniamy tempa. Będę z wami do godziny 17, serwując najbardziej orzeźwiające dźwięki na ten symboliczny finał sierpnia. No to zaczynamy.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32.
3: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
4: Uwaga! W Kodano Optyk w galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
5: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
6: Lidl. To się opłaca.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Piątkowy rytm lata na 104,9 FM. Zauważyliście, że zapachy przełomu sierpnia i września budzą w nas wyjątkowo silne wspomnienia z dzieciństwa. Zapach dojrzałych jabłek, skoszonej trawy czy rozgrzanej ziemi po słonecznym dniu trafia bezpośrednio do układu limbicznego w mózgu, struktury odpowiedzialnej za emocje i pamięć długotrwałą. Psycholodzy nazywają to efektem Prousta. To dlatego ostatni dzień sierpnia niemal automatycznie przypomina nam dawne, beztroskie wakacje. A na antenie Radia Bonton niezmiennie tworzymy najlepsze muzyczne wspomnienia na dziś. Zbigniew.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin.

0: W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Ecotax i Heum. Wybierz najlepsze taksy w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Heum jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
8: Reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio. Sport.
9: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Siatkarze HKS-u Chełm rozpoczęli trzeci tydzień przygotowań do powrotu na Tauron Ligowe Parkiety. Pierwsze spotkanie biało-zieloni rozegrają 19 października, podejmując Cuprum Stilon Gorzów. Wcześniej natomiast czekają ich sparingi, o czym więcej trener Krzysztof Andrzejewski.
10: Jeśli chodzi o mecze kontrolne przed sezonem, to zaczniemy je grać po czwartym tygodniu przygotowań. Zagramy m.in. z zespołem z Lublina, Rzeszowa. Będziemy gościć również Szczepsk, Suwałki, pojedziemy na turniej do Suwał, gdzie zmierzymy się m.in. z AZS-em Olsztyn i na koniec, tuż przed ligą, tydzień przed ligą, prawdopodobnie będziemy gościć tutaj u siebie na hali zespół z zagranicy i tak będą wyglądały nasze sparingi.
9: Obecnie siatkarze HKS-u łączą treningi w siłowni i w hali z tymi prowadzonymi na stadionie Chełmianki przy ulicy Ceramicznej. Szósty mecz i szóste zwycięstwo Chełmianki Chełm. Trzecioligowcy z Niedźwiedziego Grodu 1-0 pokonali u siebie drugi zespół Wieczystej Kraków, a wynik już w 32 minucie ustanowił Paweł Tomczyk. Tym samym drużyna szkolona przez Ireneusza Pietrzykowskiego jako jedyna w swojej grupie może pochwalić się bilansem samych zwycięstw.
11: Bardzo trudne spotkanie, bo tak naprawdę przyjechał zespół, który no, jeśli chodzi o grę w piłkę, to jest jednym z najlepszych w tej lidze. Ja przed ligą myślałem, że to będzie jeden z kandydat do awansu i kto wie, jak co tu jeszcze będzie, bo mieli słabszy początek, ale widać, że to jest bardzo dobry zespół. Natomiast my konsekwentnie, tak, wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, mieliśmy więcej sytuacji. Natomiast no, był ciężki mecz, po prostu ciężki mecz. Cieszę się, że znów zwycięski.
9: W następnym meczu Chełmianka powalczy na wyjeździe z rezerwami Wisły Kraków, natomiast na własną murawę wraca 12 września, żeby podjąć Siarkę Tarnobrzeg. Wynikiem 3-4 Bóg Hanna uległ Granitowi Bychawa w czwartej kolejce czwartej ligi. Na 20 minut przed końcem meczu goście przegrywali 0-4, ale częściowo odrobili straty po bramkach Jana Masztaleruka, Krystiana Mroczka i Karola Bajusa. Obecnie Bóg Hanna ma w dorobku 4 punkty, a następne spotkanie rozegra w sobotę u siebie, podejmując Beniaminka Wiktorię Łukowa.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
12: W rytmie lata.

koniec sierpnia dla wielu osób oznacza powrót do pełnej mobilizacji w pracy i szkole. Badacze z Harvardu podpowiadają, jak uniknąć tak zwanego wrześniowego dołka. Wystarczy już dziś zaplanować małą przyjemność na nadchodzący weekend. Mózg, mając wyznaczony kolejny cel relaksu, nie odczuwa powrotu do obowiązków jako drastycznego końca swobody. Przetestujcie to dzisiaj. Bon Ton Radio.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Firma Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter, Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.40. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata.

zbliża się 13. O 13 najświeższe wiadomości. Po 13 sprawdzimy, dlaczego sierpniowe śliwki to absolutny hit zdrowotny tego tygodnia. Kinga Miszczyk odpowie na kolejne pytanie, a dlaczego? A sprawdzimy także najświeższe lokalne wiadomości. Zostańcie więc z nami.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowany na kadra.
8: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna, firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama.
11: Bon

0: Czy to była dywersja? Wrócimy do pożaru fabryki w Skarżysku Kamiennej. Potem nauczycielski protest dzień przed startem roku szkolnego. Powiemy też, co głównie napędza ceny kawy. Marcin Krzemiński. Akt dywersji to jedna z hipotez, które służby biorą pod uwagę w sprawie pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Ogień objął halę magazynowo-produkcyjną, gdzie powstają bezzałogowce trafiające także na Ukrainę. Stało się to w nocy, kiedy zakład był nieczynny, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: Naturalną rzeczą jest to, że tego typu zdarzenia są w zainteresowaniu służb specjalnych. Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na ten temat, analizują i weryfikują pod kątem ewentualnej dywersji.
0: Na razie nie wiadomo, jak wielkie szkody wyrządził ogień. Właściciele fabryki zapowiadają, że wznowi ona działanie, gdy tylko zakończą się formalności związane z pożarem. Politycy do tablicy. To główne hasło protestu nauczycieli przed kancelarią premiera w Warszawie. Nauczyciele zrzeszeni w ZNP domagają się powiązania swoich pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Jego wysokość obecnie, zdaniem nauczycieli, nie zachęca do pracy w szkole.
2: Totalnie zniechęca młodych ludzi do tego, żeby być tym nauczycielem, żeby jednak z powołania pracować. Myśli pani, że się uda dzisiaj coś ugrać?
3: To jest manifestacja przed pierwszym dzwonkiem. Mamy petycję adresowaną do pana premiera. Złożymy petycję w kancelarii premiera.
0: Nauczyciele liczą, że ktoś wyjdzie do nich z kancelarii premiera, żeby porozmawiać o ich postulatach. A propos pieniędzy, tylko 12% Polaków ma finansowy luz. Połowie starcza, ale większe wydatki muszą planować. 1/4 żyje od pierwszego do pierwszego, 6% ma problem z domknięciem budżetu. Stąd oszczędności, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
4: 13% ogranicza restauracje, jedzenie na mieście i zamawianie posiłków. 11% rezygnuje z części wyjazdów i wakacji. A po 8% tnie wydatki na rozrywkę oraz zmniejsza kwoty odkładane na przyszłość.
0: Polacy najbardziej odczuwają wydatki na żywność, prąd, wodę i ogrzewanie, paliwo i koszty utrzymania samochodu i te związane z mieszkaniem. Dziś pogrzeb Wandy Traczyk-Stawskiej, żołnierki Armii Krajowej i uczestniczki Powstania Warszawskiego, ale też nauczycielki i społeczniczki. A wieczorem na Placu Krasińskich odbędzie się obywatelskie społeczne pożegnanie pani Wandy, mówi Robert Hojda, organizator m.in. akcji Tur de Konstytucja.
5: Pomyśleliśmy jako Fundacja Aktywna Demokracja, żeby zaprosić warszawiaków i dać im możliwość innego upamiętnienia pani Wandy właśnie tego dnia. Będziemy mieć wspomnienia, będzie też wystawiona księga, taka kronika pamięci, w której każdy, kto zechce, będzie mógł się wpisać.
0: Wanda Traczyk-Stawska zostanie pochowana na stołecznym cmentarzu ewangelicko-augsburskim przy ulicy Młynarskiej. Kawa znów drożeje, a jej ceny na rynkach światowych napędza El Niño, podaje Międzynarodowa Organizacja Producentów Kawy. Wskaźnik cen ziarna wzrósł w lipcu o prawie 15,5% miesiąc do miesiąca. Był to efekt obaw o podaż arabiki, niekorzystnych warunków pogodowych w Brazylii oraz perspektywy silnego zjawiska El Niño.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: Ponad setka ochotników złożyła wczoraj przysięgę wojskową w Wytycznie, wstępując w szeregi 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Pogranicza. Uroczystość nawiązywała do historii regionu i tradycji jednostki. Kolejne szkolenie w brygadzie rozpocznie się już 14 listopada. Około 250 osób straci pracę w krasnostawskim Cersenicie. Firma tłumaczy zwolnienia trudną sytuacją branży i rosnącymi kosztami produkcji. Spółka zapewnia, że pozostaje w Krasnostawie, ale produkcja będzie prowadzona w jednym zakładzie. Sportowe atrakcje dla całych rodzin. 13 września w Chełmie Park Miejski zamieni się w wielkie sportowe miasteczko. W programie pokazy, otwarte treningi, animacje dla dzieci i zajęcia rekreacyjne. Tego dnia swoją ofertę zaprezentują w jednym miejscu lokalne kluby i stowarzyszenia. Na szczegóły zapraszamy Was w wiadomościach. Do usłyszenia o 13.30.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
0: Na północy. północy i zachodzie od 22 do 24 stopni, w centrum 25, nawet 30 na krańcach południowo-wschodnich. Przewaga chmur, może padać deszcz, miejscami możliwe burze, na wschodzie także grad, ale od czasu do czasu może wyjrzeć też słońce.
9: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
8: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
10: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
11: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
12: Po pierwsze, Jarek Kołota, witam gorąco w drugiej godzinie poniedziałkowego rytmu lata. Słuchajcie, powoli zamykamy sierpniowy rozdział, ale słońce za oknem absolutnie nie zamierza odpuszczać. Jeśli jecie właśnie obiad na świeżym powietrzu, robicie przerwę w pracy albo jedziecie w trasie z uchylonym oknem, zrzućcie napięcie. Przed nami mnóstwo świetnej muzyki. Podkręćcie głośniki i niech ten poniedziałek płynie idealnie. Tak jak muzyka na 104,9 FM. Morandi, Sia oraz David Guetta przed nami.

0: Reklama.
1: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila hełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
6: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.

0: tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Reklama.
5: W rytmie lat.

0: pamiętaj mnie.
1: Czy będziemy pamiętać i Sarsa w rytmie lata na 104,9 FM? Koniec sierpnia to początek szczytu sezonu na polskie śliwki węgierki. Te niepozorne fioletowe owoce są uważane przez dietetyków za jeden z najlepszych rodzimych antyoksydantów. Zawierają mnóstwo pektyn, które regulują trawienie, oraz duże ilości witaminy E, nazywanej witaminą młodości. Świeża węgierka to genialna, naturalna przekąska do pracy, która dodaje energii bez obciążania żołądka. Zjedzcie dziś garść śliwek na zdrowie. A na 104,9 serwujemy równie wyśmienite nuty. Michael Jackson przed nami.
2: 104,9 Bolton Radio.

0: Reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
4: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
5: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Jest 13.30, zatem czas na najnowsze wydanie lokalnych wiadomości. Eliza Kudalska-Nowosad. Wczoraj w pobliżu pomnika upamiętniającego bitwę pod Wytycznem oraz symbolicznego cmentarza poległych żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza ponad setka uczestników szkolenia w 19. Nadburzańskiej Brygadzie Obrony Pogranicza złożyła przysięgę wojskową. To kolejni mieszkańcy regionu, którzy odpowiedzieli na propozycję brygady i kolejni, którzy będą w jej szeregach wypełniać misję Wojsk Obrony Terytorialnej.
10: Cały czas jest zainteresowanie brygadą. Mamy trzecie szkolenie podstawowe, które jest powyżej setki. Można powiedzieć, że patrząc z perspektywy tego czasu, to tymi trzema szkoleniami podstawowymi zbudowaliśmy batalion. Batalion, który patrząc jeszcze do przodu, jeszcze jest jedno szkolenie podstawowe, które będzie jeszcze bardziej pewnie przyciągało młodych ludzi. Przekrój pokoleń jest. Ci żołnierze, serce rośnie, że czują odpowiedzialność za to, co się dzieje w brygadzie, co się dzieje na wschodzie, poza naszą granicą i że wiedzą, że składając przysięgę, będą bronili jednak tej ziemi. Będą bronili tej ziemi, będą bronili swoich domów, będą bronili rodzin.
9: Mówi pułkownik Robert Kasperczuk, dowódca 19. Nadburzańskiej Brygady. Wczorajsze uroczystości powiązane były także z kolejnym świętem jednostki, w trakcie którego wiele razy powracano do historii walk prowadzonych w tym regionie i żołnierzy, którzy kilkadziesiąt lat temu również przysięgali bronić kraju.
11: Ewa Siemaszko, jestem córką Władysława i Janiny, którzy byli żołnierzami 27. Wołyńskiej Dywizji. Ale ich historia walki o niepodległość Polski podczas wojny zaczęła się znacznie wcześniej, bo już w 1939 roku w tym pokoleniu była niezłomność walki o ojczyznę. Z pełną świadomością narażenia życia. I to nie raz. Z pełną świadomością.
12: Nieustraszeni.
13: Nieustraszeni, tak. To byli ludzie nieustraszeni.
9: Dzięki nawiązaniu do wojskowych tradycji, w oparciu o uzbrojenie, wojskową infrastrukturę i szkolenia, a przede wszystkim o kolejnych żołnierzy, 19. Nadburzańska Brygada Obrony Pogranicza rośnie od 2022 roku. Na kolejnych ochotników do przeszkolenia będzie czekać od 14 listopada. To już oficjalne. W krasnostawskim Cersenicie dojdzie do zwolnień grupowych. Według informacji przekazanych przez firmę, pracę w zakładzie ma stracić około 250 osób. To jeden z większych pracodawców w regionie, dlatego decyzja może być odczuwalna także poza samym Krasnymstawem. Cersenit tłumaczy redukcję zatrudnienia trudną sytuacją europejskiej branży ceramicznej. Firma wskazuje m.in. na konkurencję taniego importu z Azji, wysokie ceny energii oraz rosnące koszty działalności. Spółka zapewnia jednak, że nie wycofuje się z Krasnego Stawu. Produkcja ceramiki sanitarnej ma zostać skoncentrowana w jednym zakładzie, a drugi zostanie wygaszony. Informacja o zwolnieniach trafiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnym Stawie. Urzędnicy pomagają pracownikom m.in. w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, rejestracji jako osoby bezrobotne oraz w przekwalifikowaniu. W całej Polsce zwolnienia grupowe w Cersenicie obejmą łącznie 487 osób.
14: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
9: Sportowe emocje, aktywność i propozycje dla całych rodzin. Miasto Chełm zaprasza do udziału w wydarzeniu Chełm Sportem Stoi. Odbędzie się 13 września w Parku Miejskim imienia Unii Europejskiej. Zorganizowane zostanie w ramach Narodowego Dnia Sportu. Na mieszkańców będą czekały pokazy sportowe, otwarte treningi prowadzone przez instruktorów oraz animacje dla dzieci i zajęcia rekreacyjne dla całych rodzin. Swoją ofertę zaprezentują chełmskie kluby, akademie i stowarzyszenia. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie jest skierowane do wszystkich, niezależnie od wieku i poziomu sprawności.
15: W rytmie lata na 104,9 FM.
16: Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze.

0: Wszyscy uczniowie zapewne kompletują już ostatnie zeszyty i plecaki na jutro. Zanim jednak wybije wrzesień, pamiętajcie, że popołudnie i wieczór wciąż należą do was. Słońce pięknie grzeje, więc warto zaplanować krótki spacer albo rower po pracy. A w podróży zawsze towarzyszy wam Radio Bon Ton.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w ostatnim wakacyjnym odcinku A Dlaczego? Dzisiaj pytanie, które prawdopodobnie zadaje sobie właśnie bardzo dużo dzieci i swoje pytanie przesłał nam 7-letni Przemek.
3: A dlaczego wakacje się kończą i musimy iść do szkoły?
2: Przemku, powiem ci szczerze, to pytanie powinno chyba trafić do specjalnej komisji do spraw przedłużania wakacji, bo kto normalny chciałby zamienić spanie do późna, lody, wyjazdy i całe dnie na dworze na lekcje? No dobra, spróbujmy jednak znaleźć odpowiedź. Wakacje kończą się przede wszystkim dlatego, że rok jest podzielony na różne części, a szkoła ma swój określony kalendarz. Ale dlaczego w ogóle nie możemy mieć wakacji przez cały rok? Bo szkoła jest po to, żebyśmy mogli się uczyć nowych rzeczy, czytania, pisania, matematyki, historii, przyrody, języków obcych i mnóstwa innych rzeczy. A nauka nie działa najlepiej wtedy, kiedy próbujemy zrobić wszystko naraz. Wyobraźmy sobie, że chcemy nauczyć się jeździć na rowerze. Nie wystarczy jedna lekcja. Potrzebujemy trochę pojeździć, odpocząć, spróbować następnego dnia i znowu poćwiczyć. Z nauką jest podobnie, dlatego rok szkolny jest podzielony na czas nauki i czas odpoczynku. A wakacje są właśnie po to, żeby odpocząć od szkoły. Nasz mózg też potrzebuje przerwy. Kiedy uczymy się nowych rzeczy, nasz mózg cały czas pracuje. Zapamiętuje informacje, rozwiązuje problemy i uczy się nowych umiejętności. A kiedy odpoczywamy, śpimy i robimy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, możemy nabrać sił na kolejne wyzwania. Czyli wakacje nie są tylko po to, żeby nie odrabiać lekcji. Są potrzebne także po to, żeby odpocząć i wrócić do nauki z nową energią. Ale dlaczego wakacje trwają właśnie około 2 miesięcy? To ma również związek z historią i organizacją roku szkolnego. Dawniej dzieci często pomagały rodzicom w gospodarstwach podczas najbardziej pracowitych miesięcy lata. Dzisiaj oczywiście większość dzieci nie musi pomagać w ten sposób, ale wakacyjna przerwa pozostała ważną częścią szkolnego kalendarza. A teraz dobra wiadomość, Przemku. Wakacje się kończą, ale lato jeszcze nie. Pierwszy dzień szkoły przypada we wrześniu, a astronomiczne lato trwa aż do końca września. Czyli możemy powiedzieć, zeszyty wracają, ale lato jeszcze się nie poddaje. Poza tym rozpoczęcie szkoły oznacza też kilka fajnych rzeczy. Wracają koledzy i koleżanki, można opowiadać o wakacyjnych przygodach, można zobaczyć, co wydarzyło się przez te 2 miesiące, no i oczywiście po 1 września zaczynamy odliczanie do kolejnych wakacji. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że słowo wakacje pochodzi od łacińskiego słowa vacatio, które oznaczało m.in. wolność od czegoś, odpoczynek albo przerwę? Czyli sama nazwa wakacji mówi nam, hej, czas na odpoczynek. A więc odpowiedź na pytanie Przemka brzmi, wakacje się kończą, ponieważ szkoła ma określony kalendarz, a nauka potrzebuje regularności. Wakacje są długą przerwą, która pozwala dzieciom odpocząć, nabrać sił i przygotować się do kolejnego roku nauki. Czyli niestety, Przemku, tak, szkoła wraca. Ale spokojnie, nie musimy od razu płakać. Możemy za to zrobić coś bardzo ważnego. Cieszyć się ostatnim dniem wakacji, zjeść ostatniego wakacyjnego loda, posiedzieć dłużej na dworze, wybrać się na spacer i wykorzystać każdą ostatnią minutę wolności od budzika. Bo kolejna dobra wiadomość jest taka, że każdy dzień szkoły oznacza, że do następnych wakacji jesteśmy o 1 dzień bliżej. Dziękujemy ci, Przemku, za to ostatnie pytanie, które właśnie na samą końcówkę wakacji zadało chyba pół Polski. I pamiętajcie, nie ma głupich pytań, są tylko pytania, na które jeszcze nie znamy odpowiedzi. Ale o tym już jutro. Do usłyszenia. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
4: Reklama. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
7: Reklama. W rytmie lata.

Zbliża się 14, bądźcie z nami po 14, bo Janek Zieliński otworzy swoją szafę, Marcin Petruk przedstawi raport z miejskich ulic, a my wyjaśnimy, dlaczego późne letnie słońce tak dobrze wpływa na odporność przed jesienią. Słyszymy się po serwisie.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.

0: Uwaga na gwałtowne burze, alert w 12 województwach. Służby ustalają, jak doszło do pożaru fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej. Dziś kolejne mecze naszych tenisistów na US Open. Marcin Krzemiński. Już 12 województw z ostrzeżeniami pogodowymi pierwszego stopnia przed burzami. Dotyczą województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, śląskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, opolskiego i dolnośląskiego. Najtrudniejsza sytuacja może być w Małopolsce. Do znajdujących się tam osób, czyli nie tylko mieszkańców, alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Są też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. Dotyczą części Lubelszczyzny i Podkarpacia. Tam dziś około 30 stopni. Śledczy próbują ustalić, co doprowadziło do pożaru w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Nie wyklucza się, że mogło to być celowe podpalenie. Do zdarzenia doszło w nocy, ale ogień udało się opanować stosunkowo szybko. Marcin Starzec.
1: Do pożaru doszło chwilę po północy w hali, gdzie powstają komponenty do wojskowych dronów. Jak przekazał mi rzecznik prasowy strażaków ze Skarżyska Kamiennej, młodszy kapitan Rafał Maciejczyk, ogień opanowano w dość krótkim czasie.
2: Dla nas to nie był jakiś bardzo duży pożar, dość szybko został ugaszony.
1: Strażacy zbadali cały budynek za pomocą detektorów, sprawdzając też, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale na szczęście niczego takiego nie wykryto. Straty po pożarze są znaczne, choć ich dokładnej wysokości na razie nikt nie podał. Policja bierze pod uwagę wersję o podpaleniu, a sprawą zajmuje się również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
0: Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel szpitala w Częstochowie. Na SOR-ze agresywny pacjent poturbował 4 osoby, które próbowały go obezwładnić. Ucierpieli pielęgniarka, pielęgniarz oraz 2 ratowników medycznych. Młodemu mężczyźnie może grozić do 5 lat więzienia. 46 lat temu w sali BHP Stoczni Gdańskiej podpisane zostały porozumienia sierpniowe. Dziś w Gdańsku coroczne obchody rocznicy dnia, który zapoczątkował upadek komuny nie tylko w Polsce. Na Placu Solidarności w samopołudnie symbolicznie otwarto stoczniową bramę numer 2.
3: Ja mam wtedy 19 lat w Stoczni Północnej nieopodal Stoczni Gdańskiej sąsiadowaliśmy, więc to wszystko nas dotyczyło.
4: To powinno być symbolem naszej siły, naszej walki, naszej jedności.
0: Tymczasem po raz kolejny to wielkie święto jest obchodzone oddzielnie. Prezydent Karol Nawrocki świętuje ze związkowcami z Solidarności. Lech Wałęsa kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców złożył o poranku. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majszak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. To dzięki wygranej z Serbem Hamadem Medziedowiciem. Dziś kolejne mecze Polaków, o których teraz więcej Michał Waszkiewicz.
5: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
6: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak wyszło.
5: Świątek zagra w nocy z Chinką Shiyu Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem,
0: a Maja Chwalińska z Amerykanką Taylor Townsend.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
8: Sponsorem programu jest Domlux Polskie Składy Budowlane, dystrybutor kostki brukowej Polbruk i Semelrok.
0: 22 stopnie na Suwalszczyźnie, 24 w Trójmieście, 27 w Małopolsce, do 30 na Podkarpaciu. Przewaga chmur, może padać deszcz, miejscami możliwe też burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
8: Sponsorem programu jest Domlux, Polskie Składy Budowlane. Dystrybutor do ciepleń Termoorganika.
9: W rytmie lata.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
10: Po 14:00 Jarek Hołota, rozpoczynamy trzecią godzinę poniedziałkowego rytmu lata. Jeśli zerkacie na zegarek i powoli szykujecie się do wyjścia z pracy, doskonale trafiliście. Zdejmujemy poniedziałkowy stres, serwujemy czystą energię i prowadzimy Was prosto do wolnego popołudnia. Bądźcie z nami.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Widzicie, ja się tutaj z wami pożegnałem, a tutaj jeszcze trzeba wybrać piosenkę lata 2026. Także ten odcinek traktujcie jako taki bonus track. Na przestrzeni ostatnich miesięcy przedstawiłem wam kilka albumów, które bardziej bądź mniej pasowały do tegorocznego lata. Dałem coś na coraz krótsze dni na końcu sierpnia, coś do lasu, do miasta, generalnie krążki i piosenki, które oddają jakieś uczucia. Dzisiaj jednak zerkniemy na listy przebojów. W Polsce top 10 w połowie należało do naszych lokalnych hitów. Zresztą jedynkę okupował Dawid Podsiadło z utworem Na Błysk.
3: Kiedy zrozumiem, że ty to coś innego niż ja.
2: Poza tym wyróżniło się także tegoroczne męskie granie Kuba i Kuba z utworem Stygnie Lato, który to otrzymał nagrodę na sopockim festiwalu. Mocno też trzymała się Shakira i Brenna Boy z mundialowym hymnem Die Die. Co natomiast się działo za granicą? Mocno się zaznaczył Drake, mimo średniej jakości płyt, bo wydał ich o zgrozo 3 w tym roku. Udało mu się wylansować kolejny hit.
4: Beach me, baby. Call my phone and say you need me, baby.
2: Ja jednak wybiorę hit artystki, którą możecie z naszej anteny kojarzyć, ale chyba nie ten konkretny utwór. Ta piosenka biła rekordy za rekordami tak naprawdę już od końca zeszłego roku, ale to w te wakacje osiągnęła swoje apogeum. Jest też swoistym zwiastunem trendu, który coraz śmielej kroczy przez muzykę popularną, zwłaszcza w USA. Mowa o kolejnej, ale chyba bezprecedensowo wielkiej fali popularności muzyki country. Złośliwi nazwą to amerykańskim disco polo, ale fakt jest taki, że do końca tego roku kawałki z tego nurtu zaleją moim zdaniem i nasze listy przebojów. Jakby, słuchajcie, jeżeli Taylor Swift wypuszcza po latach piosenkę country, która podbija kolejne pozycje na listach przebojów, to moim zdaniem coś się kroi. A tej fali przewodzi Ella Langley i Choosin Texas. Przebój wakacji 2026.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.

0: pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na dzień otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
3: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Blue w rytmie lata na 104,9 FM. Czy da się złapać witaminę D3 na zapas pod koniec sierpnia? Nasz organizm potrafi magazynować ją w tkance tłuszczowej i wątrobie przez kilka tygodni. Dlatego 15-20 minut spędzonych na słońcu w te ostatnie dni miesiąca to najlepsza naturalna tarcza ochronna na nadchodzącą jesień. Wystarczy odsłonić przedramiona na krótkim spacerze po pracy. Łapmy te promienie, dopóki słońce świeci tak wysoko, a w głośnikach radia Bonton niezmiennie słoneczna muzyka Last Good Night przed nami. We'll be right back.

0: Reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
1: Reklama. Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
3: Sport, Marcin Petruk. 0-2 Motor Lublin uległ u siebie Piastowi Gliwice w szóstej kolejce rozgrywek Ekstraklasy. O wyniku przyjezdni przesądzili w ostatnim kwadransie spotkania po golach Ribasa i Muchy. Głos po spotkaniu zabrał trener gospodarzy Mariusz Misiura.
4: Ogólnie wydaje mi się, że blok obrony dzisiaj patrząc, ile właśnie mieliśmy takich przechwytów piłki na swojej połowie, na przykład Luberek w pierwszej połowie też bardzo dużo dobrych odbiorów i szybkich akcji. Santi to samo. Oczywiście, że jakby w kluczowym momencie, jak jest strzał na bramkę, no to masz bramkarza, liczysz, że on też tam jest, żeby jakby, jak nie udało obronie się zatrzymać sytuacji, nie udało się zablokować strzału, to żeby bramkarz tą sytuację wybronił, więc jakby my z traty jesteśmy zadowoleni od dłuższego czasu, bardzo dobrze naciskał Popę, to jest bardzo dobra rywalizacja.
3: Obecnie Motor Lublin ma na koncie 5 punktów, a kolejne spotkanie także u siebie rozegra z Legią Warszawa. Eko Różanka nowym liderem chełmskiej klasy okręgowej. W trzeciej kolejce rundy jesiennej zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka zapewnił sobie miejsce na szczycie tabeli dzięki wysokiej wygranej 9-0 z Hetmanem Żółkiewka.
5: Tutaj narzuciliśmy bardzo dobre tempo. Cieszą bramki, cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Cieszy to, że krok po kroku idziemy do przodu. Wiadomo, będą pewnie momenty złe, gorsze, ale ta gra wygląda coraz lepiej.
3: Mówił szkoleniowiec Eko Różanki. Druga lokata w okręgowym zestawieniu należy do granicy Dorochusk, która 3-2 wygrała z Ruchem Izbica. Podium ligi zamyka natomiast drugi zespół Chełmianki, który 6-0 pokonał u siebie brata Sienica Nadolna. Początek drugiej części zapaśniczego sezonu bardzo dobrze ułożył się dla cementu Grywa Chełm. Podczas rozgrywanego w stolicy Polski międzynarodowego turnieju Poland Open dwie zawodniczki klubu sięgnęły po medale. Mówi wiceprezes cementu Gryfa Zdzisław Biały.
6: Najlepiej wypadła nasza olimpijka Angelina Pacurkowska, która po trzech walkach eliminacyjnych zwycięskich doszła do finału. Niestety w finale uległa mocnej Amerykance Amandzie Martinez. No i ostatecznie zdobyła tutaj srebrny medal. Może do swojej kolekcji dorzuciła jeszcze Katarzyna Krawczyk, która zdobyła w turnieju Poland Open brązowy medal. Dla Kasi był to ostatni występ w reprezentacji kraju, ponieważ Kasia postanowiła zakończyć karierę.
3: Powody do zadowolenia po inauguracji sezonu mają również kadeci chełmskiego klubu, którzy w tym samym czasie brali udział w 29. ogólnopolskich igrzyskach LZS.
6: Bardzo dobrze spisał się Piotr Paciejewski, który zdobył srebrny medal, natomiast dwa brązowe medale dorzucili tutaj Kamil Kierejewski i Maksym Bartosik. Natomiast dziewczyny wystartowały tutaj dwie i Zofia Jankowska zdobyła srebrny medal, a natomiast Natalia Strojna była trzecia.
3: Mówił Zdzisław Biały. Więcej o medalach zdobytych przez zawodników cementu Gryfa Chełm podczas otwarcia drugiej części sezonu powiemy w magazynie sportowym w najbliższą sobotę.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
7: W rytmie lata.

0: Większość z was domyka już poniedziałkowe sprawy w pracy. Rozprostujcie kości, napnijcie się, napijcie się zimnej wody i spokojnie szykujcie się do drogi. Marcin Petruk za moment sprawdzi dla was sytuację na ulicach miasta.
1: Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Czy bezterminowe prawa jazdy mają jednak termin ważności? Ten temat co jakiś czas powraca, a że nieuchronnie zbliża się data wymiany dokumentów, to znów pojawiają się spekulacje i mniej lub bardziej prawdziwe wiadomości. Sytuacja wygląda tak, że od jakiegoś czasu prawo jazdy w Polsce wydawane jest na 15 lat, chyba że dochodzą do tego kwestie zdrowotne i wtedy termin może zostać skrócony. Co więc oznacza bezterminowość i czy dalej istnieje? Mówi Mariusz Ostrowski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie.
3: Jeśli nie posiadamy ograniczeń zdrowotnych, no prawo jazdy dzisiaj jest wydawane na maksymalnie 15 lat. Z nowym wzorem dokumentów to prawo jazdy po 2013 roku jest oczywiście tutaj do wymiany. I prawa jazdy wydane od 18 stycznia 2013 roku podlegają bezwzględnie wymianie w przeciągu 5 lat, czyli od 19 stycznia 2028 roku do dnia 18 stycznia 2033 roku. Czyli każdy, kto otrzymał prawo jazdy po 2013 roku, musi bezwzględnie to prawo jazdy wymienić. Ten przepis już jest obowiązujący, w związku z tym już niektóre osoby to zrobiły, a część niestety musi to zrobić w najbliższym czasie. Koszt wymiany takiego prawa jazdy to jest 100 zł, w związku z tym nie są to takie koszty wysokie, należy złożyć wniosek, zdjęcie, opłatę i oczywiście oczekuje się chwilę na wydanie tego prawa jazdy i to prawo jazdy będziemy posiadali.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
2: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Jak oszczędzasz? Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
3: Biały miś, o biały miś, dla Bożeny, o, która kiedyś nie kupiła kakao.
4: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM. Na 104,9 FM.

0: zbliża się 15, punktualnie o 15. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata, będzie też skrót wiadomości lokalnych. A po 15 posłuchacie, co oglądamy. Porozmawiamy o magii sierpniowych wieczorów i sprawdzimy kolejny raport drogowy. Do usłyszenia po 15.
1: Słuchacie Bonton Radio.
2: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światła jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to. To tak

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybka Blacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.

0: na zimę czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
2: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Hełm i Plac Kupiecki 13.
5: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Hełm, ulica Lwowska 24.
6: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
7: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm Ceramiczna 32C. Zapraszamy!
8: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Reklama.
11: Bon

0: Hipotezy dotyczące pożaru fabryki dronów, o tym za chwilę. Inflacja mocno w górę, jest szybki szacunek GUS za sierpień. Od jutra natomiast raczej na pewno mocno w górę ceny paliw. Marcin Krzemiński. Pożar fabryki dronów w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. Służby takiego scenariusza nie wykluczają, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
1: Chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
0: A konkretnie niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów w miejscowości Haniska niedaleko Preszowa. Na pogorzelisku w Skarżysku Kamiennej wciąż pracują służby. Kontrola chemiczna nie wykazała w powietrzu niebezpiecznych substancji. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano też pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Strefa buforowa przy granicy z Białorusią zostanie przedłużona o kolejne 90 dni. Zgodnie z rozporządzeniem obszar objęty zakazem przebywania nie ulegnie zmianie. Ograniczenia będą obowiązywać do 29 listopada. Sąd tymczasowo aresztował na 3 miesiące 42-latka, który miał blisko 3 promile alkoholu i mimo dożywotniego zakazu prowadził auto wiozące 4 dzieci. Do zdarzenia doszło w środę w Kielcach. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Inflacja w kończącym się sierpniu idzie mocno w górę. Ceny rosną w rocznym tempie 3,4%, mocniej niż mówiła większość prognoz ekonomistów. Z nami Wojciech Kowalik. Wojtek, powiedz, co tak przyspieszyło wzrost cen?
2: Wygląda na to, że Główny Urząd Statystyczny nie zobaczył w tych danych drugiej odsłony rządowego pakietu paliwowego CPN, bo raportuje 5% wzrost cen paliw w porównaniu z lipcem. Prawdopodobnie przez metodologię zbierania danych GUS załapał tylko kilka dni tego programu paliwowego. Wciąż dobre informacje płyną natomiast z frontu cen żywności, bo tu kolejny miesiąc z rzędu mamy deflację, czyli statystycznie żywność w sierpniu była trochę tańsza niż w lipcu. Ale ekonomiści, komentując te dane, zwracają uwagę, że to już prawdopodobnie koniec tegorocznych spadków cen żywności.
0: A propos paliw, benzyna o ponad złotówkę droższa, diesel o 90 groszy. Tak od jutra, po zakończeniu programu rządowego CPN, sytuacja może wyglądać na stacjach. Stawka podatku VAT na paliwa wraca do swojego wyjściowego poziomu, ale też swoje grosze dorzuca znów sytuacja na Bliskim Wschodzie i podwyżki na giełdach. Na stacjach paliw dziś spory ruch.
3: Tak czy inaczej musiałam zatankować. Ale dobrze, że zdążyłam, bo szczerze mówiąc nie wiedziałam, że do jutra.
4: Pan specjalnie może przyjechał, żeby zatankować. Tak. Ładnie zaburaczyłem. Dotankowałem sobie 10 litrów po taniości jeszcze.
0: Jeszcze dziś za 95 benzynę zapłacimy maksymalnie 6,64, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Choć wakacje się kończą, to poznańskie ośrodki sportu i rekreacji rozbudowują monitoring na kąpieliskach miejskich. Dołożą kolejne kamery nad Rusałką, w Strzeszynku, Krzyżownikach oraz w Kiekszu. Wszystko to dla bezpieczeństwa przebywających nad wodą.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełmscy radni zgodzili się rozpocząć procedurę podziału Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej i Centrum Prawdy i Pojednania. Muzeum stanie się oddziałem Muzeum Wojska Polskiego, a centrum pozostać miejską instytucją. To na razie początek formalnej procedury. Tragiczny finał wakacji na drogach. W całej Polsce w ostatni weekend doszło do 224 wypadków. Zginęło 13 osób. W Lubelskiem w wypadku w powiecie biłgorajskim zginął 17-letni pasażer Renault. Od początku wakacji policyjna mapa odnotowała też 290 śmiertelnych wypadków. W najbliższą niedzielę w Nowinach odbędą się dożynki powiatu chełmskiego w programie m.in. gala powiatowej piosenki biesiadnej, konkursy dożynkowe oraz występy lokalnych artystów. Nie zabraknie też wyróżnień dla zasłużonych, dla rolnictwa i powiatu. O szczegółach opowiemy Wam w lokalnych wiadomościach. Do usłyszenia o 15.30.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
0: Od 22 stopni na północnym wschodzie do 30 na południowym wschodzie kraju. Dużo chmur, może się od czasu do czasu wypogadzać, ale w większości regionów możliwe burze, przelotne opady deszczu, do tego miejscami również grad.
7: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
8: W rytmie lata.
9: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
10: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
11: Dzień po 15. Witam wszystkich, którzy właśnie uruchamiają silniki w autach i wracają z pracy. Jarek Ota przy mikrofonie na 104,9 FM. Poniedziałkowe obowiązki powoli przechodzą do historii, a przed nami przedostatnia godzina dzisiejszej audycji. Włączamy tryb pełnego relaksu i odpoczynku. Dołączcie do nas.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa. Nieubłagalnie nadszedł ten moment. Walizki rozpakowane po urlopach, słońce świeci jakby trochę inaczej, a w powietrzu czuć już nieuchronnie nadchodzącą jesień. Na podsumowanie naszych wakacyjnych audycji w Słuchajcie, co oglądamy, mam dla Was filmowy klasyk, który od lat wszystkim na świecie kojarzy się z przełomem sierpnia i września właśnie. Pakujemy kufry, zabieramy sowy i meldujemy się na peronie 9¾. Wracamy lub zaczynamy swoją piękną przygodę w świecie magii i przygód w serii o Harrym Potterze. Nie ma lepszego momentu w roku na wizytę w Hogwarcie. Pamiętacie to uczucie, kiedy po długich, samotnych wakacjach u Dursleyów na Private Drive 4 Harry w końcu wsiadał do czerwonego ekspresu Hogwart, by spotkać przyjaciół i ruszyć w stronę zamku. Ta seria ma w sobie niezwykłą magię, dosłownie i w przenośni. Daje nam dokładnie to, czego najbardziej potrzebujemy pod koniec lata. Poczucie ciepła, przytulności, przyjaźni i obietnicę nowej, niezwykłej przygody. Niezależnie od tego, czy wracacie od jutra do szkolnych ławek, na uczelnię, czy po prostu wracacie do codziennej pracy po urlopie, włączcie dziś wieczorem Harry'ego Pottera. Zróbcie sobie kubek gorącej herbaty, zgaście światła i pozwólcie, by ta magia osłodziła Wam pożegnanie wakacji. A na koniec kilka smaczków o produkcji cyklu. Prawdziwy pociąg z peronu 9¾, słynny parowóz, który grał ekspres Hogwart, lokomotywa Alton Hall z 1937 roku, po zakończeniu zdjęć do filmów nie trafiła do muzeum. Przez pewien czas naprawdę woziła pasażerów po malowniczych turystycznych trasach w Szkocji, pozwalając fanom poczuć się jak w drodze do szkoły magii. Kiedy Alfonso Cuarón przejął reżyserię trzeciej części Więzień Azkabanu, dał trójce głównych aktorów zadanie domowe. Mieli napisać wypracowanie z perspektywy swoich postaci. Emma Watson, czyli Hermiona, napisała 16 stron tekstu. Daniel Radcliffe, czyli Harry, napisał jedną stronę, bardzo prostą, a Rupert Grint, czyli Ron, w ogóle nie oddał pracy, tłumacząc, że Ron też by jej przecież nie napisał. W pierwszej części filmu, podczas słynnej sceny rozpoczęcia roku, w wielkiej sali dziesiątki świec unoszących się w powietrzu nie były efektami komputerowymi. Zostały faktycznie zawieszone na niewidocznych drucikach. Ekipa musiała jednak zrezygnować z tego pomysłu w kolejnych częściach, bo gorący wosk spływał na stoły, a od ciepła świec przepalały się żyłki i świece spadały na samych aktorów. Mam też ciekawostkę prosto z naszego radia. Wiecie, że część z nas była też w świecie magii? Razem z Marcinem i Kingą w zeszłym roku odwiedziliśmy wystawę Harry Potter Exhibition. Relacje z tego wydarzenia możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce Galeria Zdjęć. A na koniec muzyczny akcent z filmu. Tu wybór jest jeden i absolutnie bezdyskusyjny. Kultowy, rozpoznawalny przez każdego na świecie utwór Hedwig's Theme, skomponowany przez Johna Williamsa.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe! Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
3: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z dwóch najtańszych zapłacisz grosz.
11: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama
12: w rytmie lata.

0: Jeremi Sikorski w rytmie lata w radiu Bonton. Zauważyliście, że w ostatnich dniach sierpnia w ogrodach i na łonie natury pojawia się mnóstwo misternie tkanych pajęczyn? To czas, kiedy pająki krzyżaki osiągają dojrzałość, a w powietrzu unoszą się nitki babiego lata. Młode pająki wykorzystują ciepłe, wznoszące prądy powietrza, aby podróżować na sporych odległościach. To niezawodny, piękny znak zmieniających się pór roku. Przespacerujcie się dziś po parku, by przyjrzeć się tym cudom natury.
1: To jest Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Serwis. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Serwis. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
5: Chcesz zdobyć zawód z przyszłością i rozpocząć pracę w branży medycznej, odnowy biologicznej lub beauty? To doskonały moment, aby zrobić pierwszy krok. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie oferuje zdobycie praktycznych kwalifikacji w zawodach cenionych na rynku pracy. Opiekuna medycznego, technika masażysty, terapeuty zajęciowego, technika usług kosmetycznych, technika sterylizacji medycznej, technika farmaceutycznego, higienistki stomatologicznej i wielu innych. Nie czekaj na kolejny rok. Trwa rekrutacja uzupełniająca. To ostatni moment i ostatnie wolne miejsca. Dowiedz się więcej i zapisz się już dziś. Przyjdź. Szkoła Policealna Medyczne Studium Zawodowe imienia Władysławy Szoc w Chełmie. Ulica Szpitalna 50. Zadzwoń 82 56 52 651. Oferta na stronie www.medyki-chełm.pl i szkolnym Facebooku. Chełmskie Medyki. Twój zawód, twoja przyszłość. Nauka tylko z nami.
0: Reklama.
6: To zestaw najświeższych lokalnych informacji Radia Bonton. Eliza Kudalska-Nowosad, zapraszam na wiadomości. Chełmscy radni zgodzili się na rozpoczęcie procedury podziału Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z jednej instytucji mają powstać dwa odrębne podmioty. To efekt współpracy miasta z Ministerstwem Obrony Narodowej. Zgodnie z planem Muzeum Pamięci Ofiar miałoby funkcjonować jako oddział Muzeum Wojska Polskiego i zajmować się przede wszystkim upamiętnieniem ofiar ludobójstwa oraz historią żołnierzy Wojska Polskiego na Wołyniu. Centrum Prawdy i Pojednania pozostałoby natomiast instytucją miejską, skupioną na działalności naukowej, edukacyjnej, dokumentacyjnej oraz dialogu. Podczas sesji Rady Miasta pojawiły się jednak wątpliwości dotyczące kosztów utrzymania miejskiej części przedsięwzięcia. Radni pytali na posiedzeniu, czy przy trudnej sytuacji finansowej Chełma miasto powinno tworzyć kolejną instytucję kultury. Wiceprezydent Radosław Wnuk wyjaśniał, że miasto musi zrealizować cel, na który przed laty otrzymało dotację na zakup nieruchomości przy ulicy Hrubieszowskiej. Rezygnacja z części przedsięwzięcia mogłaby oznaczać konieczność zwrotu dofinansowania. Radni zgodzili się również na sprzedaż Ministerstwu Obrony Narodowej części tej nieruchomości z 90% bonifikatą. Pozostałe działki mają zostać objęte nieodpłatną służebnością przejazdu i przejścia. Za uchwałą w sprawie podziału instytucji zagłosowała większość radnych. Decyzja rozpoczyna formalną procedurę, ale nie oznacza jeszcze ostatecznego podziału. O Ostatni weekend wakacji przyniósł tragiczne zdarzenia na drogach. Od piątku do niedzieli w całej Polsce doszło do aż 224 wypadków. Zginęło 13 osób, a 260 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też ponad 1000 kierowców prowadzących po alkoholu. Do tragedii doszło również w Lubelskiem. W nocy z piątku na sobotę w Wólce Biskiej w powiecie biłgorajskim Renault wypadło z drogi i dachowało w rowie. Wcześniej samochód zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z dwoma BMW. Mimo reanimacji zginął 17-letni pasażer Renault. Trzy kolejne młode osoby zostały poważnie ranne i trafiły do szpitali. Poszkodowany został także pasażer jednego z BMW. Tragiczny bilans widać również na wakacyjnej policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Od początku wakacji odnotowano 290 takich zdarzeń w całym kraju. Każdy punkt na mapie oznacza miejsce, w którym ktoś stracił życie.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
6: Od 10 do 13 września w całym województwie lubelskim prowadzona będzie jesienna akcja ochronnego szczepienia lisów. Preparaty będą zrzucane z samolotów, a część dawek pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej rozłożą ręcznie. Szczepionka wygląda jak niewielka przynęta w brązowo-zielonym kolorze. Ma też charakterystyczny zapach, który ma zachęcić lisa do jej zjedzenia. Najważniejsze, znalezionej szczepionki nie należy dotykać. Nie powinno się jej także zabierać czy przenosić. Lis, który wyczuje na przynęcie zapach człowieka, może jej nie zjeść. Trzeba też uważać na psy i koty. Przez około 2 tygodnie po zakończeniu akcji, czyli do końca września, zwierząt domowych nie należy puszczać luzem. Chodzi o to, by nie miały dostępu do rozłożonych preparatów. Ich zjedzenie może wywołać problemy z układem pokarmowym. Jeżeli dojdzie do kontaktu człowieka z zawartością blistra, miejsce kontaktu należy natychmiast dokładnie przemyć wodą z mydłem, a następnie jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Termin tej akcji może się też zmienić, jeśli warunki pogodowe nie będą sprzyjające. W najbliższą niedzielę mieszkańcy powiatu chełmskiego spotkają się na dorocznych dożynkach. Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w amfiteatrze przy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach.
0: Przed nami dzień pełen muzyki, tradycji i dobrej zabawy. Będą występy, konkursy, stoiska kół gospodyń wiejskich i atrakcje dla całych rodzin. Będzie też coś dobrego do zjedzenia. Gulasz z wielkiego gara, którym poczęstujemy naszych gości. Zabierzcie rodziny i znajomych. Spotykamy się 6 września w Nowinach i razem świętujemy dożynki powiatu chełmskiego. Serdecznie zapraszam.
6: Do udziału zachęca Piotr Deniszczuk, starosta chełmski. Organizatorzy przygotowali również galę zwycięzców powiatowej piosenki biesiadnej.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Roboczy poniedziałek praktycznie za nami. Czas na rodzinne popołudnie, smaczny obiad i odpoczynek. Za chwilę Trafik i Marcin Petruk, a po 16 wjeżdżamy w finałową godzinę poniedziałkowego rytmu lata na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Na ulicach Chełma widać, że wakacje się skończyły nie tylko po rodzicach, którzy samochodami zmierzają do sklepów, ale też po frekwencji na ulicach, które przez ostatnie dwa miesiące były nieco mniej zakorkowane. Tak więc, więcej samochodów mamy na wiadukcie, wokół rond Zwiny Dmowskiego i Turbinowego, na ulicach Lubelskiej, Kolejowej i Lwowskiej. Na Przemysłowej i Fabrycznej trwają prace drogowe i została tam ustawiona sygnalizacja świetlna. W pierwszą z tych dwóch ulic nie da się wjechać z Rolniczej, która sama w sobie ma sporo ubytków, więc zachowajcie tam ostrożność.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Reklama.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
6: Giganci programowania Chełm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigancieprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
7: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.

0: Laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama w rytmie lata.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.

0: Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
3: Cześć, tu Północ Nieruchomości Chełm. Lubisz ludzi? Chcesz się uczyć i zarabiać fajne pieniądze w rozwojowej branży? Jeśli nie brakuje Ci odwagi, przyjdź pracować w nieruchomościach. Szukamy pewnych siebie i zdeterminowanych agentów, takich jak Ty. Wyślij swoje CV na maila chełm@północ.pl lub przynieś je do naszego biura przy ulicy Lubelskiej 31 w Chełmie. Północ Nieruchomości Chełm. Z nami kupisz, sprzedasz lub wynajmiesz swoją nieruchomość.
4: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM.

0: Tysiące nauczycieli przed kancelarią premiera w ostatnim dniu wakacji. Potem hipotezy w sprawie pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych. W Krakowie odsłonięto mural Andrzeja Zauchy. Marcin Krzemiński. Kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. W przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Cezary Jaszczyk.
1: Mimo że pod projektem ustawy Związku Nauczycielstwa Polskiego w tej sprawie podpisało się 200 tysięcy osób, dokument utknął w sejmowej zamrażarce. A jak przypominają nauczyciele, jeszcze w czasie kampanii obecny premier obiecywał, że osobiście się tym zajmie.
2: Politycy do tablicy. To jest nasze hasło. Kolejny raz nam obiecano i nie dotrzymano obietnic.
1: Delegacja ZNP przekazała petycję do kancelarii premiera.
0: Liderzy ZNP zapewniają, że dalej będą walczyć o zrównanie nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Na 8 września w Warszawie zaplanowano posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Poinformował jeden z wiceprezesów organizacji, Adam Konopka. To pierwszy ruch władz statutowych komitetu po aresztowaniu na 3 miesiące jego prezesa Radosława Piesiewicza. Piesiewicz, którego kadencja trwa do wiosny przyszłego roku, został zatrzymany w miniony czwartek w Warszawie. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji i nakłaniania do priorytetowej wypłaty pieniędzy z zonda krypto, kiedy upadek giełdy był już przesądzony. Rosyjski samolot rozpoznawczy znów przechwycony przez polskie myśliwce. Do incydentu doszło przed południem 30 km na północ od Łeby. Informuje minister obrony i dodaje, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Lubelska prokuratura sprawdzi, co było przyczyną ogromnego pożaru hali, w której produkowano części dla zakładów lotniczych w Świdniku. Ogień i ogromne kłęby dymu pojawiły się wczoraj po południu.
3: Mamy różne wersje zdarzenia w zależności od tego, z jakim przestępstwem mamy do czynienia i z tymi ustaleniami. Oczywiście nie wykluczamy żadnej okoliczności, ale na tą chwilę brak jest jakichkolwiek danych wskazujących, że mamy do czynienia z przestępczym działaniem grup terrorystycznych bądź też osób związanych z wywiadem innego państwa. Na tą chwilę traktujemy to jako pożar,
0: mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Teraz Warszawa i uroczystości pogrzebowe Wandy Traczek-Stawskiej, bohaterka Powstania Warszawskiego, żołnierka Armii Krajowej, a po wojnie działaczka społeczna, psycholożka i nauczycielka. Niespełna miesiąc temu przy okazji kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego apelowała o pamięć o jego uczestnikach.
4: Chcę prosić wszystkich warszawiaków, którzy teraz w tym mieście mieszkają, nie zapominajcie o nas. Nie zapominajcie o tym, żeśmy mieli tak niewiele lat, aleśmy kochali to miasto tak, jak chcielibyśmy, żebyście wy kochali.
0: Wanda Traczek-Stawska miała 99 lat. Mural z wizerunkiem Andrzeja Zauchy odsłonięto dziś w Krakowie przy ulicy Mogilskiej. To rejon, gdzie artysta mieszkał z rodziną. Malowidło wykonał artysta streetartowy Piotr Jaworski. Powstało na podstawie zdjęć muzyka wykonanego podczas jednego z jego koncertów. Praca jest utrzymana w ciepłych odcieniach, m.in. w brązach.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
0: Przewaga chmur, ale od czasu do czasu może się pojawiać słońce. Spodziewajcie się deszczu, w wielu regionach może zagrzmieć, na wschodzie możliwy grad. Na termometrach od 22 do nawet 30 stopni.
5: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: Sponsorem programu jest 5 O'Clock, szkoła języka angielskiego w Chełmie, oferująca zajęcia z native speakerami.
7: W rytmie lata.
5: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
9: Po 16, Jarek Ota. Witam raz jeszcze w rytmie lata na 104,9 FM. Poniedziałek można uważać za zaliczony, a sierpień zmierza ku końcowi. Dzięki, że jesteście z nami na 104,9 FM.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
2: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
3: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikację agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
7: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
8: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie zaprasza na Dzień Otwarty, który odbędzie się 4 września w siedzibie ośrodka przy ulicy Bieławin 2A w Chełmie. W programie pokaz przeprowadzania egzaminu praktycznego kategorii T, próbne egzaminy teoretyczne i praktyczne kategorii B, turniej dla instruktorów nauki jazdy o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego, zawody w zmienianiu koła, symulatory dachowania, zderzania, poduszki powietrznej, alkogogli. Dla dzieci animator, malowanie twarzy i masaże, pokazy sprzętu służby mundurowych, tresury psów policyjnych, grill i wiele innych. 4 września od godziny 10. Wstęp wolny.
0: Reklama.
9: W rytmie lata na 104,9 FM.

dzisiejszy zachód słońca nastąpi dokładnie o godzinie 19.30, choć dzień skrócił się od czerwca o ponad 2 godziny, końcówka sierpnia serwuje nam niezwykle wyraziste, złociste barwy na niebie. Różnica temperatur między dniem a nocą sprawia, że przejrzystość powietrza jest teraz doskonała. Jeśli macie wolną chwilę tuż przed 8 wieczorem, zerknijcie na horyzont, by uwiecznić ostatni zachód słońca tego sierpnia. U nas na 104,9 FM gra muzyka w najpiękniejszych odcieniach.

0: reklama.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
0: Reklama.
10: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Nie ma mocnych na rozpędzoną hełmiankę Chełm. W sobotę trzecioligowy skład prowadzony przez trenera Ireneusza Pietrzykowskiego, nadal niepokonany w swojej grupie, zanotował szóste zwycięstwo 1-0, pokonując na własnej murawie rezerwę wieczystej Kraków. Bramkę wartą komplet oczek zdobył w 32 minucie Paweł Tomczyk.
12: Bardzo trudne spotkanie, bo tak naprawdę przyjechał zespół, który, no, jeśli chodzi o grę w piłkę, to jest jednym z najlepszych w tej lidze. Ja przed ligą myślałem, że to będzie jeden z kandydatów do awansu i kto wie, jak co tu jeszcze będzie, bo mieli słabszy początek, ale widać, że to jest bardzo dobry zespół. Natomiast my konsekwentnie, tak. Wydaje mi się, że zasłużyliśmy na to zwycięstwo, mieliśmy więcej sytuacji. Natomiast no, był ciężki mecz, po prostu ciężki mecz. Cieszę się, że znów zwycięski.
11: Mówił szkoleniowiec biało-zielonych. Następne spotkanie Chełmianka zagra na wyjeździe 5 września i zmierzy się z rezerwami Wisły Kraków. Bez punktów spotkanie czwartej kolejki w czwartej lidze zakończył natomiast Bóg Hanna. Zespół prowadzony przez Bartosza Bodysa 3-4 uległ na wyjeździe Granitowi Bychawa. Drużyna przegrywała 0-4 aż do 72 minuty, ale później odrobiła część strat dzięki golom Jana Masztaloruka, Krystiana Mroczka i Karola Bajusa. W kolejnym spotkaniu Bóg Hanna zmierzy się u siebie z Beniaminkiem Wiktorią Łukowa 5 września. Medalowa inauguracja drugiej części sezonu w wykonaniu reprezentantów cementu Gryfa Chełm. Z dwoma krążkami wychowanki klubu wróciły z Warszawy, gdzie rozegrał się turniej Poland Open, o czym więcej wiceprezes Zdzisław Biały.
13: Najlepiej wypadła nasza olimpijka Angelina Pacurkowska, która po trzech walkach eliminacyjnych zwycięskich doszła do finału. No niestety w finale uległa mocnej Amerykance Amandzie Martinez, no i ostatecznie zdobyła tutaj srebrny medal. Może do swojej kolekcji dorzuciła jeszcze Katarzyna Krawczyk, która zdobyła w turnieju Poland Open brązowy medal. Dla Kasi był to ostatni występ w reprezentacji kraju, ponieważ Kasia postanowiła zakończyć karierę.
11: W tym samym czasie młodsi reprezentanci klubu byli obecni w Spale, gdzie rozegrały się 29. Ogólnopolskie Igrzyska LZS. O medalistach ponownie Zdzisław Biały.
13: Bardzo dobrze spisał się Piotr Paciejewski, który zdobył srebrny medal, natomiast dwa brązowe medale dorzucili tutaj Kamil Kierajewski i Maksym Bartosik. Natomiast dziewczyny wystartowały tutaj dwie i Zofia Jankowska zdobyła srebrny medal, a natomiast Natalia Strojna była trzecia.
11: Więcej o udanym początku drugiej części zapaśniczego sezonu cementu Gryfa Chełmu powiemy w sobotnim magazynie sportowym. Ekoruszanka nowym liderem chełmskiej klasy okręgowej. W trzeciej kolejce rundy jesiennej zespół prowadzony przez Kamila Karwatiuka zapewnił sobie miejsce na szczycie tabeli dzięki wysokiej wygranej 9-0 z Hetmanem Żółkiewka.
0: Zarzuciliśmy bardzo dobre tempo. Cieszą bramki, cieszy to, że zagraliśmy na zero z tyłu. Cieszy to, że krok po kroku idziemy do przodu. Wiadomo, będą pewnie momenty złe, gorsze, ale ta gra wygląda coraz lepiej.
11: Mówił szkoleniowiec Ekoruszanki. Druga lokata w okręgowym zestawieniu należy do granicy Dorokusk, która 3-2 wygrała z Ruchem Izbica. Podium ligi zamyka natomiast drugi zespół Chełmianki, który 6-0 pokonał u siebie brata Sienica Nadolna. Trzeci tydzień przygotowań do nowego sezonu w Tauron Lidze rozpoczęli dzisiaj siatkarze HKS-u Chełm. Zespół szkolony przez Krzysztofa Andrzejewskiego skupia się obecnie na szlifowaniu formy na siłowni, w hali, jak też na stadionie Chełmianki przy ulicy Ceramicznej.
14: Jeśli chodzi o mecze kontrolne przed sezonem, to zaczniemy je grać po 4. tygodniu przygotowań. Zagramy między innymi z zespołem z Lublina, Rzeszowa. Będziemy gościć również Ślepsk, Suwałki. Pojedziemy na turniej do Suwał, gdzie zmierzymy się między innymi z AZS-em Olsztyn. I na koniec, tuż przed ligą, tydzień przed ligą, prawdopodobnie będziemy gościć tutaj u siebie na hali zespół z zagranicy. I tak będą wyglądały nasze sparingi.
11: Mówił Krzysztof Andrzejewski. Nowy sezon HKS Chełm rozpocznie od domowego meczu z Cuprumem Stilon Goszów, a ten rozegra się 19 października.
10: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731 444 533.

0: No to jeszcze szybki protip na popołudniową przekąskę. Zblendujcie kilka dojrzałych śliwek węgierek, połówkę banana, szklankę maślanki lub napoju roślinnego i odrobinę cynamonu. Otrzymacie gęsty, kremowy koktajl pełen błonnika i potasu, który doskonale syci i wspomaga regenerację po całym dniu. Pyszne i proste. Polecamy. Spróbujcie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm Lublin.
4: Firma Monter Chełm Lutosławskiego 4x10 oferuje najnowocześniejsze i bogato wyposażone okna PCV i aluminium, drzwi zewnętrzne metalowe, drewniane i aluminiowe, drzwi wewnętrzne renomowanych polskich firm, osłony okienne od roletek przez żaluzje, rolety dzień i noc po moskitiery, parapety wewnętrzne i zewnętrzne oraz bramy garażowe. Profesjonalne doradztwo, montaż, bezpłatny pomiar i kalkulacja. Nasze produkty spełniają wymagania programu Czyste Powietrze. Przyjdź, zapoznaj się z ofertą. Monter Chełm Lutosławskiego 4x10. Telefon 606 711 546.
5: Masz problem ze swoim samochodem? Oddaj go w ręce doświadczonych mechaników. Autoserwis Panewka oferuje naprawę i serwis klimatyzacji, diagnostykę komputerową, czyszczenie układów tryskowych, naprawę silników oraz zawieszenia, serwis opon. Autoserwis Panewka, Chełm, ulica Starościńska 16. Telefon 608 234 779. Potrzebujesz pomocy drogowej z lawetą? Zadzwoń 608 234 779. Uwaga! Do każdej naprawy klimatyzacji ozonowanie wnętrza gratis.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
6: W rytmie lata na 104,9 FM.

0: nauczycielom życzył spokojnego i pełnego uśmiechu startu w nowy rok szkolny. Słońce gra u nas dalej, niezależnie od kalendarza. Z mikrofonem żegna się Jarek Hołota. Pięknego wieczoru i do usłyszenia.
1: Bonton Radio. 104,9 FM. I wszystko gra.

0: Sponsorem programu jest nowy w regionie producent blach dachowych. Szybkablacha.pl.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Ciepło w domu zaczyna się od dobrego wyboru. Art Drew oferuje drewno opałowe łupane oraz w wałkach w różnych gatunkach. Gwarantujemy transport, szybką realizację i atrakcyjne ceny. Zamów już dziś 725 210 299. Sprzedaż drewna. Firma Art Drew. Koza gotówka 50K.
2: Reklama.
5: Bonton Radio 104.

0: Pożar w fabryce dronów jest ważny ruch prokuratury krajowej. Ceny paliw wyżej, sprawdzimy o ile od jutra zdrożeją. Nasze siatkarki powalczą dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Marcin Krzemiński. Ogień w fabryce w Skarżysku Kamiennej mógł być aktem dywersji. To jedna z hipotez przyczyn pożaru, do którego doszło w nocy na terenie zakładu produkującego części do dronów. O szczegółach Marcin Strażec.
1: Zaraz po ugaszeniu ognia strażacy przeprowadzili kontrolę chemiczną za pomocą detektorów, sprawdzając, czy nie doszło do uwolnienia innych niebezpiecznych substancji, ale niczego takiego nie wykryto. Policja i ABW zabezpieczyły monitoring, a na dziś zaplanowano jeszcze pracę biegłego z zakresu pożarnictwa. Służby nie wykluczają żadnego scenariusza co do przyczyn pożaru, nawet aktu dywersji, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Policja i funkcjonariusze ABW podchodzą i traktują tę sprawę niezwykle poważnie, chociażby z tego względu, że policja już wcześniej posiadała informacje o możliwych aktach dywersji na Słowacji.
1: Bo niespełna tydzień temu słowackie służby udaremniły podpalenie fabryki dronów znajdującej się na wschodzie kraju.
0: Śledztwo w sprawie pożaru przejął Małopolski Wydział do Walki z Przestępczością zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Jutro mamy poznać więcej informacji o postępowaniu. Jutro też zbiera się rząd. Ministrowie zajmą się m.in. projektem rozporządzenia w sprawie wyłączenia rozbudowy i przebudowy krótkich odcinków dróg z obowiązku uzyskania decyzji środowiskowej. Ma to uprościć procesy inwestycyjne. Sytuacja na Bliskim Wschodzie wpływa na ceny paliw. W Polsce na pewno będzie drożej, bo dziś kończy się rządowy pakiet obniżek nazywany CPN. Od jutra nieuchronnie ceny pójdą w górę. O ile? Oto pytamy analityczkę rynku paliw z firmy Reflex Urszulę Cieślak.
3: Około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: Dziś benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6 zł 64 grosze. Olej napędowy 7,31. Polskie siatkarki zagrają dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. W fazie grupowej wygrały wszystkie 5 meczów, w tym z faworyzowaną Turcją, i dziś w starciu z Portugalią są zdecydowanymi faworytkami. Michał Waszkiewicz.
4: Ten mecz to nagroda za świetną fazę grupową i komplet 5 zwycięstw, bo Portugalia to na tym etapie Mistrzostw Europy drużyna dość egzotyczna. Dlatego Polki są zdecydowanymi faworytkami, mówi atakująca Magdalena Stysiak.
5: Myślę, że nasza siatkówka, jeżeli będzie wszystko okej, to przeważy szale po prostu i wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko, więc ja bym się skupiała bardziej na naszej siatkówce niż na przeciwnika.
4: Żadnego rywala nie można lekceważyć, dlatego liderka naszej kadry nie chce jeszcze myśleć o ewentualnym ćwierćfinale z Holandią lub Słowenią.
5: Co będzie później, no to już zobaczymy. Tutaj już nie ma pomyłek, tak? Trzeba po prostu być zmotywowanym w pełni i wiadomo, respekt do przeciwnika musi być zawsze, ale kto przegrywa, ten wraca do domu. Myślę, że to nie będziemy my.
0: Początek meczu o ćwierćfinał za niespełna godzinę. Prawie 1,5 miliona uczniów skorzystało w tym roku z kolonii i obozów wakacyjnych. Wynika z danych Ministerstwa Edukacji. Łącznie odbyło się 37 tysięcy zorganizowanych wyjazdów. Spośród zagranicznych najczęściej wakacje były organizowane w Hiszpanii, Włoszech i Grecji.
6: Flash. Skrót lokalnych informacji.
7: W Chełmie odbył się trening reagowania na sygnały alarmowe. Mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak zachować się w sytuacji zagrożenia i co powinien zawierać placak ewakuacyjny. Spotkanie zorganizowano w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Blisko 250 osób straci pracę w krasnostawskim Cersanicie. Firma tłumaczy zwolnienia trudną sytuacją europejskiej branży ceramicznej i rosnącymi kosztami produkcji. Spółka zapewnia, że pozostanie w Krasnostawie, ale produkcja zostanie skoncentrowana w jednym zakładzie. Dzisiaj obchodzimy Święto Kawalerii Polskiej, ustanowione w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Komarowem z 1920 roku. W miniony weekend w Wolicy Śniateckiej odbyły się uroczystości upamiętniające 106. rocznicę starcia.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Chełm, ulica Lubelska 31.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane, dystrybutor ogrodzeń modułowych Joniec.
0: pierwszej połowie nocy przelotny opad deszczu, miejscami też burze. Na termometrach od 13 do 17 stopni, w obszarach podgórskich tylko od 10 do 12. Od czasu do czasu może się jednak rozpogadzać.
8: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Sponsorem prognozy pogody jest Północ Nieruchomości. Telefon 665 751 038.
10: Sponsorem programu jest Domlux, polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C.
11: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Poniedziałek, 31 sierpnia, czas na tradycyjne spotkanie z historią muzyki na 104,9 FM. Zaglądamy do kalendarza i sprawdzamy, jakie rocznice oraz wydarzenia zamykają tegoroczne lato na światowych listach przebojów. Zaczynamy w roku 1945. Swoje 81 urodziny obchodzi dzisiaj Van Morrison, wybitny północnoirlandzki wokalista, poeta i kompozytor, twórca takich nieśmiertelnych klasyków jak Brown Eyed Girl czy Hey, I Told You Lately. Przenosimy się do roku 1948. Na świat przyszedł Rudolf Schenker, gitarzysta i założyciel legendarnej niemieckiej formacji rockowej Scorpions, odpowiedzialny za riffy do takich hitów jak Rock You Like a Hurricane czy Wind of Change. W kalendarzu zapisujemy rok 1957. Swoje 69. urodziny celebruje dziś Glenn Tilbrook, wokalista i gitarzysta brytyjskiej nowofalowej grupy Squeezy, znanej z takich urokliwych nagrań jak Temptate. Zaglądamy do roku 1987. Dokładnie 39 lat temu na rynku zadebiutował kultowy, bestsellerowy album Bad Michaela Jacksona, zawierający całą serię numerów 1 na światowych listach na czele z nagraniem tytułowym oraz Smooth Criminal. Naszą dzisiejszą poniedziałkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i piosenką, która zadebiutowała dokładnie 31 sierpnia. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Niemiecka formacja alternatywna Liquido wydała wtedy swój debiutancki singiel Narcotic. Słynny, niezwykle chwytliwy syntezatorowy motyw i gitarowy riff uczyniły z tego numeru jeden z największych, najbardziej rozpoznawalnych przebojów przełomu wieków. To idealny, mocny zastrzyk energii na udany start nowego tygodnia w Radiu Bonton. Zamykamy dzisiejsze archiwum z dużą dawką muzycznego uderzenia. Przed nami

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz parę. Serca. Od września na pyszne obiady zapraszamy również w soboty i niedzielę od 9 do 14.
4: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
5: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
9: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Eliza Kudelska-Nowosad. Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Jest 17.30. W miniony weekend w Chełmie zorganizowano trening reagowania na sygnały alarmowe przy siedzibie Straży Miejskiej i Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego. Można było uzyskać ważne w tym obszarze informacje.
1: Justyna Pietrzyk, Departament Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urząd Miasta Chełm. Podczas tutaj spotkania osoby, które przyjdą odwiedzić nasz punkt, dowiedzą się, jak brzmi ogólnokrajowy alarm dla ludności i czym się różni od lokalnych syren OSP. Też można uzyskać ważnych informacji, jak odróżnić informacje, które są przekazywane w internecie, czyli jak rozpoznać tą dezinformację, a przede wszystkim jak postępować w sytuacji zagrożenia i gdzie szukać najbliższego miejsca schronienia.
0: Na miejscu można było też sprawdzić wyposażenie plecaka ewakuacyjnego, a przede wszystkim wzmóc swoją świadomość w kwestii bezpieczeństwa. Podstawą wydarzenia były jednak sygnały alarmowe.
2: Młodszy ogniomistrz Karol Dziewulski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. Mamy dwa takie sygnały. Jednym z nich to jest właśnie ogłoszenie alarmu, które trwa 3 minuty. Jest to sygnał akustyczny modulowany, natomiast odwołanie to jest 3-minutowy sygnał ciągły. Pamiętajmy, że podczas takiego alarmu, jeżeli usłyszymy taki alarm, żebyśmy nie panikowali, nie wybiegali na ulicę, tylko żebyśmy zasięgli informacji w internecie, sprawdzili alert RCB, czy też po prostu lokalne media. Wtedy uzyskamy informacje mniej więcej, co się dzieje i jak mamy się mniej więcej zachować. Przy sytuacjach takiego zagrożenia spowodowanego warunkami na przykład atmosferycznymi, pamiętajmy, żebyśmy pobrali sobie wcześniej aplikację, gdzie się ukryć. W tej aplikacji możemy na terenie powiatu chełmskiego sprawdzić sobie, oczywiście całej Polski, obiekty, jakie są do tymczasowego ukrycia.
0: Chełmski trening odbył się w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. W krasnostawskim Cersanicie dojdzie do zwolnień grupowych. Według informacji przekazanych przez firmę, pracę w zakładzie ma stracić około 250 osób. To jeden z większych pracodawców w regionie. Dlatego decyzja może być odczuwalna także poza samym Krasnymstawem. Cersanit tłumaczy redukcją zatrudnienia trudną sytuacją europejskiej branży ceramicznej. Wskazuje m.in. na konkurencję taniego importu z Azji, wysokie ceny energii oraz rosnące koszty działalności. Spółka zapewnia, że nie wycofuje się z Krasnostawu. Produkcja ceramiki sanitarnej ma zostać skoncentrowana w jednym zakładzie, drugi zostanie wygaszony. Informacja o zwolnieniach trafiła do Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie. Urzędnicy mają pomóc pracownikom m.in. w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, rejestracji jako osoby bezrobotne oraz w przekwalifikowaniu. W całej Polsce zwolnienia grupowe w Cersanicie obejmą łącznie 487 osób.
3: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Dzisiaj obchodzimy Święto Kawalerii Polskiej. Data nie jest przypadkowa. 31 sierpnia przypada rocznica zwycięskiej bitwy pod Komarowem z 1920 roku. Jednej z najważniejszych bitew wojny polsko-bolszewickiej. W miniony weekend w Wolicy Śniatyckiej odbyły się główne uroczystości upamiętniające 106. rocznicę tego starcia. Była msza polowa, uroczystości przy pomniku chwały kawalerii i artylerii konnej, pokazy konne oraz inscenizacja bitwy. Wzięło w niej udział ponad 120 jeźdźców. Tomasz Dudek, prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, przypomina, dlaczego tak ważne stało się dla grupy miłośników historii uhonorowanie polskiej kawalerii właśnie w tym miejscu.
4: Wszystko zaczęło się tak naprawdę od tego, że był kawał pięknej historii zagrzebanej z różnych powodów historycznych. Natomiast tę historię trzeba było przywrócić i zwycięstwo bitwy pod Komarowem trzeba było przywrócić na ten właściwy piedestał zwycięstw jazdy polskiej, ponieważ w okresie II RP bitwa pod Komarowem została uznana jako jedno z 6 największych zwycięstw jazdy polskiej. Tak jak pierwszym był Grunwald, a ostatnim Komarów, tak tylko właśnie te dwa miejsca tych zwycięstw leżone na terenach Rzeczypospolitej.
0: Bitwa pod Komarowem rozegrała się 31 sierpnia 20 roku. Około 1500 polskich żołnierzy stanęło przeciwko ponad 6000 czerwonoarmistów z pierwszej Armii Konnej Budionnego. Po całodniowych walkach polskie oddziały zmusiły przeciwnika do odwrotu.
3: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Zdobądź zawód poszukiwany na rynku pracy. Wybierz szkołę Żak i zdobądź kwalifikacje agenta celnego, opiekuna medycznego lub opiekuna w DPS. Rekrutacja trwa. Zapisz się na zak.edu.pl lub w szkole Żak w Chełmie.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Tomlux, polskie składy budowlane. Urealnimy Twoje.

0: Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Domlux. Polskie składy budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: burze w 12 województwach zapowiada dziś MGW. Od jutra mocno drożeje paliwo, dziś kończy się program CPN. Biatlon i narciarstwo wysokogórskie to nowe profile w liceum. Nauka rusza już jutro. Agnieszka Trajanowska-Bis. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Alerty obowiązują dziś w 12 województwach. Alertami objęte są województwo zachodniopomorskie, pomorskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, śląskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie, opolskie i dolnośląskie. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu oraz porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Najdłużej alerty obowiązują na wschodzie Polski, dziś do północy. Natomiast Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert przed burzami, silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu dla województwa małopolskiego. Dziś kończy się rządowy pakiet obniżek cen paliw na stacjach bez tak zwanego CPN-u. Od jutra ceny pójdą znacząco w górę. Nie wszyscy kierowcy o tym wiedzą, o czym przekonał się nasz reporter Bartosz Kądziołka na jednej ze stacji paliw w Łodzi.
1: Dzisiaj jest ostatni dzień niższych cen paliw na stacjach. Od jutro...
2: Naprawdę?
1: Nie wiedziałam.
2: Nie wiedziałam o tym.
3: Oczywiście, że wiem. Każdy, kto jeździ samochodem, śledzi na bieżąco informacje, co się dzieje na stacjach paliw.
1: Czy te ceny, które od jutra mają wzrosnąć o mniej więcej 60-90 groszy za benzynę i za olej, to będzie dla pana obciążenie dla portfela?
3: Dla każdego jest wyzwaniem płacić więcej za paliwo. No niestety, no takie mamy czasy.
0: A jeszcze dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Z kolei cena autogazu się nie zmieni, bo nie był on objęty rządowymi obniżkami. Polski Komitet Olimpijski ma nowego zarządzającego na czas pozostawania w areszcie obecnego prezesa w związku z powiązaniami z Zonda Krypto i zarzutami. Wiceprezesem wyznaczonym do wykonywania uprawnień prezesa PKOL został Mieczysław Nowicki. W następny wtorek dojdzie do spotkania Prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Głównym punktem ma być zwołanie zarządu, który uporządkuje sprawę dotyczącą 3-miesięcznego aresztowania szefa komitetu. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL-u Krzysztof Wiłkomirski.
4: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe i wcale niełatwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz, ale też jakby wewnątrz. W związku z tym chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy są różne frakcje.
0: Statut PKOL-u mówi, że do czasu nowych wyborów rządy w instytucji mógłby objąć jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKOL-u planowane są na kwiecień przyszłego roku. Na dzień przed nowym rokiem szkolnym kilka tysięcy nauczycieli z całej Polski protestowało dziś przed kancelarią premiera. Chcieli przypomnieć o swoich postulatach zrównania nauczycielskich pensji ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Pod projektem ustawy za ten tekst podpisało się 200 tysięcy osób, ale dokument utknął w sejmowej zamrażarce. Takiego naboru nie było od lat, aż 25 uczniów rozpocznie jutro naukę w pierwszej klasie liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk imienia polskich olimpijczyków z siedzibą w Buczkowicach koło Bielska-Białej. Jutro placówka rusza z nowymi dyscyplinami, biatlonem i narciarstwem wysokogórskim.
5: Bon Ton Radio. Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Polskie siatkarki powalczą o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalkami Portugalki. W najlepszej ósemce są już reprezentacje z Serbii oraz Grecji, a dzisiejsze spotkania wyłonią kolejne cztery drużyny, które dalej grać będą na Mistrzostwach. Pierwszy mecz i pierwszy awans. Kamil Majchrzak jest już w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Dziś kolejne mecze Polaków. W nocy na kort wyjdzie m.in. Iga Świątek. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
7: Kamil Majchrzak w ostatnich trzech turniejach odpadał już po pierwszym meczu. Przełamanie przyszło jednak w dobrym momencie. W pierwszej rundzie US Open pokonał 3-3 Serba Hamada Medjedovicza.
8: Jak opanowałem nerwy, zacząłem grać naprawdę bardzo dobry tenis i doprowadziłem właśnie trochę do jego takiej niemrawej postawy.
7: Dziś o drugą rundę zagra rozstawa nad ósemką Iga Świątek, która po powrocie do gry w sierpniu jest w wyraźnie lepszej formie.
9: To wszystko, co robiłam z Francisem od początku, bardziej naturalnie mi przychodziło. Nie musiałam dużo myśleć o tym, właśnie co jeszcze pozmieniać, bo to przychodziło już bardziej intuicyjnie i po prostu tak poszło.
7: Świątek zagra w nocy z Chinką Shi Wang. Wcześniej Hubert Hurkacz zmierzy się z Bośniakiem Damirem Dżumhurem, a Maja Chwanińska z Amerykanką Taylor Townsend.
6: To była relacja Michała Waszkiewicza. Gorycz porażki za to już w pierwszej rundzie musiał przełknąć Serb Nowak Dżokowicz. Po 4,5-godzinnej pięciosetowej batalii przegrał z niżej notowanym Argentyńczykiem Mariano Navone 7-6, 5-7, 4-6, 6-2 i 6-1. To pierwsza w historii porażka 39-letniego Serba na tym etapie nowojorskiego turnieju. Dawid Kroczek nie jest już trenerem Rakowa Częstochowa. 37-letni szkoleniowiec pożegnał się z posadą dzień po klęsce w ligowym spotkaniu z Jagiellonią Białystok 2-5. W tym sezonie Raków pod jego wodzą odpadł z europejskich pucharów, a w lidze zanotował jak na razie same porażki.
0: Miejscami bardzo gorąco wciąż, bo do 30 stopni na krańcach południowo-wschodnich. W centrum obniżyła się temperatura ze względu na opady deszczu. Teraz jest około 20 stopni, a na północy i miejscami na zachodzie do 22. Przelotne opady deszczu, miejscami burze. Dziś alerty przed burzami w 12 województwach.
5: Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl. Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
2: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.giganciprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
3: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117 zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
0: Reklama.
7: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. 10 października w Krasnymstawie obchodzone będzie coroczne święto żołnierza rezerwy, a więcej o tym dniu opowie
3: major rezerwy Janusz Rzepka, prezes Okręgu Lubelskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej. Święto to przypada co roku 10 października. Zostało ono ustanowione w 2019 roku przez ministra obrony narodowej. Jako wyraz szacunku i podziękowania dla rezerwistów za ich gotowość do obrony ojczyzny. 10 października data ta nawiązuje do rocznicy zwycięskiej bitwy wojsk polskich pod Koronowem z 1410 roku. Było to zwycięstwo polskiego rycerstwa pospolitego ruszenia nad wojskami zakonu krzyżackiego. Wydarzenie to uznaje się za przykład jednej z najszybszych mobilizacji zbrojnych w średniowiecznej Europie. Stąd też minister obrony tę datę uznał za zasadną, jeżeli chodzi o święto żołnierza rezerwy.
2: A co znalazło się w programie?
3: Uroczystość poprzedzi msza święta w kościele świętego Franciszka w Krasnymstawie przy ulicy Piłsudskiego o godzinie 10. Dalsza część, myślę, że to będzie godzina 11.15, 11.30. Odbędzie się dalsza część na placu 3 maja. Będzie się odbywała zgodnie z ceremonialem wojskowym, począwszy od stworzenia meldunku przez dowódcę uroczystości, odegranie hymnu państwowego poprzez apel poległy, salwę honorową. Kończąc na złożeniu wieńców pod pomnikiem bohaterom ziemi krasnostawskiej, a następnie odbędzie się defilada pododdziałów uczestniczących w tej uroczystości. Asystę honorową wystawia 19. Nadwórzęska Brygada Obrony Terytorialnej w Chełmie, a cała uroczystość będzie zorganizowana przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale starosty krasnostawskiego i burmistrza miasta Krasnego Stawu. W tym samym czasie, w godzinach 10-14, mieszkańcy miasta, szczególnie młodzież, będzie miała możliwość zapoznania się ze sprzętem i wyposażeniem wojskowym wystawionym przez jednostki wojskowe i inne służby mundurowe. Każdy uczestnik będzie mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami, innymi funkcjonariuszami służb mundurowych, uzyskać odpowiedzi, jeżeli ma jakieś nurtujące jego pytania dotyczące specyfiki zawodu żołnierza bądź innego funkcjonariusza.
2: A teraz zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
4: Dzień dobry, Eliza Kudelska-Nowosad. Witam w kolejnym wydaniu Bliżej Kultury, głosy przeszłości w Radiu Bonton. Dzisiejsze spotkanie poświęcimy kartom historii naszej lokalnej ojczyzny, wydarzeniom, które w sposób szczególny wyryły się w dziejach Chełma i okolic. Sierpień to miesiąc na pewno wyjątkowy w polskiej tradycji historycznej, pełen rocznic, wielkich zrywów i trudnych walk. Dzisiaj przyjrzymy się jednemu z najważniejszych starć powstania styczniowego tu na ziemi chełmskiej, bitwie pod Depułtyczami. Naszym przewodnikiem po tych wydarzeniach jest historyk i badacz dziejów regionu Zbigniew Lubaszewski. Wracając do lata 1863 roku i wydarzeń sierpniowych, to jak właściwie rozpoczęła się ta dramatyczna opowieść w okolicach Chełma? Jakie były początkowe plany i jak rysowała się sytuacja powstańców w pierwszych miesiącach walk?
5: Dzień dobry Państwu. Kolejnym wydarzeniem, które mocno kojarzy się z sierpniem, no to niewątpliwie jedna z ważniejszych bitew powstania styczniowego w okolicach Chełma, a mianowicie bitwa pod Depułtyczami. Tutaj trzeba powiedzieć, że powstanie styczniowe rozpoczęte na początku 1863 roku w przypadku Chełma wiązało się z pewnymi konkretnymi planami, a mianowicie z planem zaatakowania Chełma przez oddziały, którym miał dowodzić Kazimierz Bogdanowicz. Ostatecznie niestety do takiego ataku nie doszło, gdyż oddziały powstańcze zostały rozbite w rejonie miejscowości Bukowa Mała. Sam Bogdanowicz dostał się do niewoli, później został uwolniony przez takie kontruderzenie polskie, zorganizowane głównie przez mieszkańców Sawina, no ale niestety w kolejnych bitwach te oddziały, które tutaj powstały na początku powstania, zostały rozbite. Sam Kazimierz Bogdanowicz też trafił w ręce rosyjskie. Inny ważny dowódca operujący w okolicach Chełma, Mikołaj Nieczaj z Dubienki, również trafił w ręce rosyjskie i został skazany na śmierć. Przez kolejne miesiące w zasadzie powstanie w okolicach Chełma wygasło.
4: Widzimy więc, że pierwsze miesiące 1863 przyniosły ciężkie ciosy dla lokalnych powstańców. Rozbicie sił, utratę charyzmatycznych dowódców, takich jak Kazimierz Bogdanowicz czy Mikołaj Nieczaj, i niemal całkowite wygaszenie walk. Kiedy i w jakich okolicznościach ten zryw niepodległościowy w rejonie Chełma zaczął się jednak odradzać? Co wydarzyło się wiosną i latem, że doszło do tak spektakularnego momentu, jakim było opanowanie miasta?
5: W zasadzie dopiero gdzieś w kwietniu, maju zaczęły się odradzać kolejne oddziały. Tutaj główną rolę decydował Józef Władysław Rudzki, weteran Wiosny Ludów, który tutaj otrzymał zadanie, aby właśnie w rejonie Chełma organizować oddziały. No i z czasem, właśnie już w okresie letnim, zaczęły do Chełma przybywać oddziały powstałe w innych rejonach Lubelszczyzny i coraz częściej zaczęło tutaj dochodzić do dosyć dużych starć. No i w przypadku bitwy pod Deputyczami, która miała miejsce dokładnie 5 sierpnia 1863 roku, właśnie była to bitwa, w której udało się połączyć kilka oddziałów polskich. Oprócz Józefa Władysława Rudzkiego był jeszcze oddział Władysława Eminowicza i słynny oddział Ćwieków Kajetana Ćwiek-Cieszkowskiego. Te oddziały połączyły się w zasadzie w Chełmie, bo z różnych rejonów Lubelszczyzny i okolic Chełma również dotarły do miasta, zajęły miasto. Zresztą był to taki dosyć moment wyjątkowy, bo powstańcy pojawili się na ulicach Chełma. Przemaszerowali na Górę Chełmską, gdzie odbyła się uroczysta msza w katedrze unickiej.
4: To musiał być niezwykle podniosły i symboliczny widok dla mieszkańców Chełma. Polskie oddziały maszerujące na Górę Chełmską i modlące się w katedrze unickiej. Jednak sytuacja wojskowa była bardzo napięta. Rosjanie z pewnością nie mogli zostawić takiego obrotu spraw bez odpowiedzi. Jak wyglądał sam moment konfrontacji i przebieg walk pod Pokrówką i Deputyczami?
5: Szybko dotarły do nich informacje, że zbliżają się Rosjanie z różnych kierunków. Wojsk Krasnego Stawu z Łodawy i z Dubienki. Oddziały polskie były dosyć liczne, bo udało się zgromadzić około 1200 powstańców. To rzeczywiście była dosyć znacząca siła. Najczęściej jednak te oddziały powstańcze były dosyć nieliczne. No i dotarły do nich informacje, że Rosjanie operują już w okolicach Pokrówki. No i w tym kierunku oddziały polskie wyruszyły około godziny 10 rano i rozpoczęła się walka.

0: Była to walka kilkugodzinna. W zasadzie celem oddziałów polskich było zmuszenie oddziałów rosyjskich do wycofania się w kierunku Krasnego Stawu. Akurat to była tylko część wojsk rosyjskich, w związku z tym nawet w pewnym wymiarze powstańcy mieli tutaj przewagę. Przez kilka godzin w rejonie Pokrówki i również w kierunku Depułty toczyły się zacięte walki. Ostatecznie rzeczywiście Rosjanie się wycofali, czyli bitwa zakończyła się sukcesem powstańców.
1: Wygrana pod Depułtyczami była wydarzeniem wyjątkowym, biorąc pod uwagę, jak trudny i nierówny był to zryw. Jak dziś oceniamy bilans tej bitwy pod względem strat obu stron i jakie było dalsze znaczenie tego starcia dla całego powstania styczniowego w naszym regionie?
0: No, był to jeden z nielicznych niestety sukcesów powstańczych, gdyż najczęściej te bitwy kończyły się porażką oddziałów polskich. Mamy różne informacje na temat danych, jakie były straty. Często się mówi, że Rosjanie mogli stracić 90 żołnierzy, chociaż najczęściej ta liczba zbliża się do około 20. Jeśli chodzi o powstańców, to poległo 14 powstańców, a 100 zostało rannych. Po tej bitwie oddziały się znowu rozdzieliły i już operowały samodzielnie. No, Depułtycze rzeczywiście pozostały takim dosyć ważnym epizodem, zresztą upamiętnionym odpowiednim pomnikiem, który do dzisiaj znajduje się przy kościele w Depułtyczach i niewątpliwie jest to jedno z tych wydarzeń, jeśli chodzi o powstanie styczniowe, do których się dosyć często wraca.
1: Niezwykła i wciąż żywa lekcja lokalnej historii. Bitwa pod Depułtyczami z 5 sierpnia 1863 roku to nie tylko dowód odwagi 1200 powstańców pod wodzą Rudzkiego, Eminowicza czy Cieszkowskiego, ale także chlubny punkt na mapie walk niepodległościowych naszej ziemi. Pomnik przy kościele w Depułtyczach po dziś dzień przypomina o cenie, jaką płacono za wolność. Bardzo dziękuję za przybliżenie tych dramatycznych i zarazem chwalebnych wydarzeń. Naszym gościem, przypomnę, był historyk Zbigniew Lubaszewski. Dziękuję za uwagę i spędzony z nami czas. Na kolejne wydanie Bliżej Kultury, Głosów Przeszłości zapraszam już za tydzień o stałej porze. Eliza Kudalska-Nowosad, do usłyszenia na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Reklama.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
8: Sponsorem programu jest Top Wood Plus, dystrybutor nowych w regionie blach dachowych. Szybka blacha.pl.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
10: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bon Ton.
2: Widzicie, ja się tutaj z wami pożegnałem, a tutaj jeszcze trzeba wybrać piosenkę lata 2026. Także ten odcinek traktujcie jako taki bonus track. Na przestrzeni ostatnich miesięcy przedstawiłem wam kilka albumów, które bardziej bądź mniej pasowały do tegorocznego lata. Dałem coś na coraz krótsze dni na końcu sierpnia, coś do lasu, do miasta, generalnie krążki i piosenki, które oddają jakieś uczucia. Dzisiaj jednak zerkniemy na listy przebojów. W Polsce top 10 w połowie należało do naszych lokalnych hitów. Zresztą jedynkę okupował Dawid Podsiadło z utworem Na błysk.
3: Kiedy zrozumiem, że ty coś innego niż ja.
2: Poza tym wyróżniło się także tegoroczne męskie granie Kuba i Kuba z utworem Stygnie Lato, który to otrzymał nagrodę na Sopockim Festiwalu. Mocno też trzymała się Shakira i Brenna Boy z mundialowym hymnem Die Die. Co natomiast się działo za granicą? Mocno się zaznaczył Drake, mimo średniej jakości płyt, bo wydał ich o zgrozo 3 w tym roku. Udało mu się wylansować kolejny hit.
4: Beach me, baby.
2: Ja jednak wybiorę hit artystki, którą możecie z naszej anteny kojarzyć, ale chyba nie ten konkretny utwór. Ta piosenka biła rekordy za rekordami tak naprawdę już od końca zeszłego roku, ale to w te wakacje osiągnęła swoje apogeum. Jest też swoistym zwiastunem trendu, który coraz śmielej kroczy przez muzykę popularną, zwłaszcza w USA. Mowa o kolejnej, ale chyba bezprecedensowo wielkiej fali popularności muzyki country. Złośliwi nazwą to amerykańskim disco polo, ale fakt jest taki, że do końca tego roku kawałki z tego nurtu zaleją moim zdaniem i nasze listy przebojów. Jakby, słuchajcie, jeżeli Taylor Swift wypuszcza po latach piosenkę country, która podbija kolejne pozycje na listach przebojów, to moim zdaniem coś się kroi. A tej fali przewodzi Ella Langley i Choosin Texas. Przebój wakacji 2026.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Chcesz uzupełnić edukacyjne braki? Rozwinąć umiejętności? Poszerzyć wiedzę? A może przygotować się do matury lub egzaminu ósmoklasisty? Black Sparrow, Centrum Korepetycji, zaprasza uczniów z każdej grupy wiekowej na korepetycje ze wszystkich przedmiotów, indywidualne lub w mało licznych grupach. Weekendowe kursy przedmaturalne z języka polskiego, angielskiego i matematyki, a także kursy dla ósmoklasistów. Nauka w komfortowej przestrzeni. Chełm, Lwowska 16, Deptak. Zadzwoń 510 510 317. Czeka na Ciebie wykwalifikowana kadra.
4: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
7: Reklama. Urlop z hitami. Na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na najnowszy program kabaretu Smile. Kontra. Już 19 września w Amfiteatrze Kumowa Dolina. Szczegóły hdkhełm.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Biały miś, biały miś.

0: Śledczy badają udział obcego wywiadu w pożarze fabryki dronów. Nowe menu w szkolnych stołówkach, zmiany już od jutra. Lionel Messi żegna się z reprezentacją Argentyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prokuratura wszczęła śledztwo pod kątem udziału obcego wywiadu w podpaleniu zakładu produkcji dronów wojskowych w Skarżysku Kamiennej. Pożar wybuchł ostatniej nocy po ugaszeniu ognia. Kontrola chemiczna wykazała, że nie doszło tam do uwolnienia niebezpiecznych substancji. Służby nie wykluczają więc aktu dywersji, a takie obiekty powinny być objęte szczególną ochroną, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa profesor Jarosław Stelmach.
1: Trzeba byłoby zrobić przegląd tego typu obiektów produkujących na rzecz wojska, czy na rzecz właśnie takich kluczowych rozwiązań usług i zastanowić się, czy faktycznie nie należałoby tutaj mocno tą kategoryzację ochrony czy bezpieczeństwa w tychże obiektach podnieść.
0: W ostatnim czasie do pożaru doszło także w Lublinie, gdzie zapłonęła hala, w której produkowano elementy do samolotów. Tam również śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. A chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli w hali przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach miasta. Pożar gasiło ponad 60 strażaków, mówi rzecznik Komendy Miejskiej w Lublinie Bartłomiej Pytka.
2: Część hali magazynowej się zawaliła do środka. Produkowane tam były, czy też przechowywane kompozyty do samolotów.
0: Śledczy sprawdzają, czy to zbieg okoliczności, że pożar wybuchł właśnie w tej spółce. W związku z tym, że podpalenia mogą być elementem działań sabotażowych ze strony Rosjan, również ten wątek będzie sprawdzany. Nowy rok szkolny, nowe zasady. Od 1 września zmieniają się przepisy żywienia w szkołach i przedszkolach. Według założeń ma być zdrowiej. Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. tak zwaną dietę planetarną, czy talerz zdrowia, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
3: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zwykły były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
0: Szkolne kucharki są już przeszkolone.
4: Będziemy się starali też robić jakieś kotlety z tych strączkowych, żeby też dzieci zachęcić, bo tego było mało. Będzie to zamiennik do mięsa. Surówki na pewno też przeróżne robimy. Staramy się je zachęcać. Nawet jak dziecko twierdzi, że nie, dziękuję, to próbujemy. Chociaż troszkę spróbuj, może akurat.
0: Mówiła kucharka z podstawówki w Lublinie, pani Małgorzata. Zmiany dotyczą też szkolnych sklepików, bo sprzedawane produkty będą musiały odpowiadać limitom cukru, tłuszczów i soli. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej. Messi przyznał, że decyzję podjął po długim namyśle i nie jest mu łatwo, ale uważa, że jest to właściwy czas na odejście z reprezentacją. Już się raz żegnał w 2016 roku, po czym 2 lata później wrócił na mundial w Rosji. 39-letni dziś Messi nadal występuje w amerykańskim klubie Inter Miami.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. W następny wtorek, 8 września, dojdzie do spotkania prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Stowarzyszenie ma wówczas pokierować wiceprezes Mieczysław Nowicki. To on bowiem został wyznaczony do wykonywania obowiązków prezesa. Radosław Piesiewicz bowiem przebywa w areszcie w związku z aferą Zonda Krypto. To nie będą łatwe rozmowy, przekonuje prezes Polskiego Związku Judo oraz przedstawiciel zarządu PKOL Krzysztof Wiłkomirski.
7: Na pewno samo posiedzenie prezydium będzie niezwykle burzliwe. Wydaje mi się, że jako Polski Komitet Olimpijski nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na kolejne problemy i wewnątrz, i wizerunkowe na zewnątrz. Chciałbym, żebyśmy to przedyskutowali. Na pewno nie będą to łatwe rozmowy, dlatego że tutaj w gronie wiceprezesów, nawet nie tylko w gronie członków zarządu, tak to nazwy, są różne frakcje.
6: Statut PKL mówi, że do czasu nowych wyborów rządu w instytucji przejmuje jeden z wiceprezesów. Wybory władz PKL planowane są na kwiecień przyszłego roku. Holandia będzie ewentualnym rywalem polskich siatkarek w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W meczu 1/8 Holenderki pokonały Słowenki 3-2. Rywala Holandii wyłoni spotkanie Polski z Portugalią. Ten mecz w Stambule właśnie trwa. Lionel Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata. Minęło trochę czasu od finału i po długim namyśle chce ogłosić wszystkim, że kończę reprezentacyjną karierę. To decyzja, która wciąż mnie boli, ale rozumiem, że nadszedł właściwy czas. Napisał 8-krotny zdobywca złotej piłki na swoim koncie na Instagramie. Argentyńczyk już raz kończył swoją reprezentacyjną karierę równo 10 lat temu. Dyrektor sportowy Legii Warszawa Freddy Bobicz otrzymał około 4 milionów euro odszkodowania od Herty Berlin za zwolnienie w 2023 roku. Poinformowała agencja DPA, która przekazała, że dobiegł końca spór sądowy między nim a berlińskim klubem.
0: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwe wszędzie miejscami burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach maksymalnie od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam do 25.
5: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
5: Uwaga! W Kodano Optyk w Galerii Chełm wszystkie okulary korekcyjne kupisz aż 70% taniej. To najlepszy moment, by wymienić okulary na nowe. Kodano Optyk to profesjonalne doradztwo i najwyższa jakość. Minus 70% w Kodano Optyk w Galerii Chełm. Lista producentów i regulamin akcji dostępne w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
10: Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: Reklama.
1: Tomlux Polskie Składy Budowlane. Urealnimy Twoje marzenia. Polecamy nowoczesne wzory ogrodzeń firmy Joniec. Stworzymy wizualizację ogrodzenia według Twojego pomysłu. Kostkę brukową i architekturę betonową Polbruk i Semelrock oraz materiały budowlane, remontowe i wykończeniowe. Tomlux Polskie Składy Budowlane. Hełm ceramiczna 32C. Zapraszamy.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
3: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
4: Giganci programowania Helm. Zamień granie na programowanie i zastosowanie sztucznej inteligencji. Już we wrześniu ClickOn. Bezpłatne warsztaty programowania i zastosowania sztucznej inteligencji dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Zapisz się już dziś na www.gigantiprogramowania.edu.pl lub zadzwoń 797 068 444. Od 14 września startują płatne kursy roczne.
0: Reklama.
5: Bon Ton Radio. 104 i 9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Ogródek Jordanowski w Chełmie już wkrótce stanie się atrakcyjną zieloną przestrzenią do zabawy i wypoczynku. Dzięki wsparciu z funduszy europejskich dla Polski Wschodniej przejdzie kompleksową modernizację, która pomoże adaptować miasto do zmian klimatu. Nowe urządzenia zabawowe i mała architektura połączą się z ogrodem deszczowym, rabatami bioretencyjnymi i zielenią, tworząc zielono-niebieską infrastrukturę, która pomoże zatrzymywać wodę i łagodzić skutki upałów. Materiał współfinansowany przez Unię Europejską.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. 104,9 FM. Bądź Radio.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
0: Reklama. Słuchacie Bonton Radio.

0: nauczyciele wyszli na ulicę w przeddzień nowego roku szkolnego. Polscy strażacy wrócili do kraju z pomocy w Hiszpanii. Sympatyczne i utalentowane seniorki mogą zgłaszać się do wyborów Miss Seniorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilka tysięcy nauczycieli protestowało dziś przed kancelarią premiera w Warszawie. Protest zorganizowali w przeddzień rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Głównym postulatem było wznowienie prac nad obywatelskim projektem ustawy łączącej nauczycielskie pensje ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Obecne propozycje przewidujące waloryzację zgodnie z poziomem inflacji według Związku Nauczycielstwa Polskiego są niesprawiedliwe, o czym Cezary Jaszczek.
1: Protestujący skarżyli się na spadający prestiż zawodu i brak chętnych do pracy wśród młodych ludzi. To wszystko, jak przekonują, wynika z poziomu wynagrodzeń. Nauczyciel, dopiero co zaczynający pracę w szkole, może liczyć na 500 zł więcej niż pensja minimalna.
2: Średnia wieku nauczyciela to jest 53 lata. Mocno strzeli, poniżej 30 jest 4%. Żaden nauczyciel się nie garnie. W mojej szkole były przypadki, że przyszedł nauczyciel młody i po 3-4 lekcjach uciekał. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której dwie osoby przychodzą do szkoły. Młody nauczyciel i osoba, która będzie pracowała w obsłudze. I osoba, która pracuje w obsłudze, zarobi więcej.
1: Protestujący mieli żal do premiera Donalda Tuska, który jeszcze w czasie kampanii obiecywał szybkie prace nad projektem ustawy.
0: ZNP grozi, że jeśli obietnica nie zostanie zrealizowana, to związek nie wyklucza nawet strajku. Na krakowskim lotnisku w Balicach wylądowała ostatnia grupa strażaków, którzy od początku sierpnia wspomagali hiszpańskie służby w walce z pożarami lasów i uczestniczyli w ćwiczeniach gaśniczych. Tym samym w Polsce są już wszyscy polscy strażacy, którzy przebywali w Hiszpanii w ramach programu wzajemnego wspierania się państw europejskich w czasie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Policja przypomina, że do jutra trwają na drogach powakacyjne wzmożone kontrole. Więcej jest kontroli prędkości i trzeźwości, a na drogach także nieoznakowanych samochodów z grupy Speed. Największa akumulacja powrotów z wakacji odbyła się prawdopodobnie wczoraj, ale i dziś na drogach widać wzmożoną liczbę samochodów, a podróżujący w drodze jeszcze wspominają.
3: No super, byłyśmy dwa razy aż za granicą, na Słowacji i na Majorce. Trochę u babci, no ale ogólnie fajnie.
0: Pogoda dziś wieczorem i w nocy może być zmienna. Uważajcie na drogach do północy, na krańcach wschodnich obowiązują alerty burzowe. Docenią ich styl, szyk i talent. Wielkimi krokami zbliżają się wybory Miss Seniorek 60+. Konkurs najsympatyczniejszej i najbardziej utalentowanej seniorki Krakowa odbędzie się w ostatni weekend września w ośrodku Ruczaj. Widzów czeka masa atrakcji.
4: Główną gwiazdą wieczoru, poza paniami oczywiście, będzie Robert Janowski, który będzie uczestniczył w jury podczas konkursu, a na wieczór da nam koncert. Będzie również Jerzy Kryszak, czyli jedna z największych gwiazd polskiej sceny kabaretowej.
0: Mówi Anna Magiera z Centrum Kultury Podgórza, organizatora wydarzenia. Całość zwieńczy potańcówka z DJ Wiką. Zgłoszenia potencjalnych uczestniczek przyjmowane są do końca tygodnia, czyli do 6 września. Pierwszy września z pogodą umiarkowaną, bo jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami znów burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach też umiarkowane temperatury od 18 do 22 stopni, cieplej na południowym wschodzie do 25.
5: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
2: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
3: Nowy Volkswagen jest bliżej niż myślisz. T-Roc, Passat, T-Cross i wiele innych modeli dostępnych od ręki czeka na Ciebie w salonie Volkswagen GG Auto Lublin. A jeśli jesteś seniorem, rolnikiem lub pracujesz w służbie zdrowia, możesz zyskać rabat do 24 tysięcy złotych na nowy samochód. Na przykład nowe Taygo Pure w kredycie jak abonament bez wpłaty własnej już od 1499 zł netto miesięcznie. Szczegóły w salonie Volkswagen GG Auto Lublin przy ulicy Piaseckiej 18.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. 104 i 9 FM. 104.

0: Reklama. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Są podłogi, które zachwycają od pierwszego spojrzenia. Podłogi Swiss Krono Aurum. Elegancja, wyjątkowy design i wodoodporność, która daje spokój każdego dnia. Dostępne teraz w salonach Fachowiec z montażem w cenie. Zapraszamy. Salon Fachowiec, Chełm, ulica Lwowska 24. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
0: Reklama.
4: Bonton Radio. 100.

0: Reklama. Piwo Hazy APA z browaru Kozak zdobyło złoty medal w kategorii piw w stylu American Pale Ale podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama. Bonus.

0: Reklama. Piwo Pils z browaru Kozak zdobyło brązowy medal w kategorii piw jasnych w stylu Pils podczas Chmielaków 2026. Aż 4 piwa z browaru Kozak znalazły się na podium w konsumenckim konkursie piw. Dziękujemy za wyróżnienie. Piwo Kozak. Zwycięski smak.
1: Reklama.
2: Słuchacie Bonton Radio.

0: nauczyciele chcą podwyżek, dziś protestowali w Warszawie. Wątek sabotażu Rosjan badany w sprawie pożaru w Lublinie. Zaskoczenie na stołówkach szkolnych wrzesień przyniesie wiele zmian dla uczniów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 3000 nauczycieli protestowało dziś w Warszawie przed kancelarią premiera. Pracownicy oświaty domagają się powiązania zarobków z przeciętnym wynagrodzeniem i podwyżek w wysokości 15%. Obecnie Ministerstwo Edukacji proponuje, by płace dla nauczycieli rosły na podstawie inflacji, co w ocenie Związku Nauczycielstwa Polskiego jest nie do przyjęcia. Godne wynagrodzenia znacząco poprawiłyby sytuację w polskim systemie szkolnictwa, mówi były nauczyciel Artur Sierawski.
1: Jeżeli nauczyciele dobrze zarabiali, to mielibyśmy wielu chętnych do pracy w tym zawodzie i przez to też byśmy mieli taką selekcję w tym zawodzie. Że tak powiem, tylko najmocniejsi by pracowali najlepsi, a tak to no bywa z tym różni.
0: Obecnie zasadnicze wynagrodzenie początkującego nauczyciela wynosi 5300 zł brutto, co jest stawką o 500 zł większą od najniższej krajowej. Nauczyciel dyplomowany może liczyć na zarobki w wysokości niespełna 6400 zł brutto. Do szkoły jeszcze wrócimy, a teraz ważne wnioski prokuratury po pożarze w Lublinie. Po pożarze hali z produkcją elementów do samolotów śledczy sprawdzają, czy ogień nie powstał w wyniku ludzkiej ingerencji. Chodzi o wydarzenia z ubiegłej niedzieli przy ulicy Kasprowicza. To tereny przemysłowe na obrzeżach Lublina. Sprawdzany będzie też wątek ewentualnych działań sabotażowych ze strony Rosjan, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
2: Ubiegły będzie dokonywał oględzin wspólnie z prokuratorem, będzie zabezpieczał ślady i dowody i będzie odpowiadał finalnie na pytanie, jaka była przyczyna tego pożaru, to jest, czy do tego zdarzenia przyczyniły się osoby człowiek, czy też w wyniku nieszczęśliwego zapuszenia ognia.
0: Pożar w Lublinie nie był jedyny. W nocy ogień pojawił się też w fabryce dronów w Skarżysku Kamiennej. Jest areszt, będzie odwołanie. Obrońca Radosława Piesiewicza zapowiada zaskarżenie decyzji katowickiego sądu, który aresztował szefa PKOL-u na 3 miesiące. Nie stanie się to jednak od razu, mówi adwokat szefa PKOL-u Jędrzej Kupczyński.
3: Na tę chwilę nie możemy jeszcze złożyć tego zażalenia, jako że nie zostało sporządzone uzasadnienie postanowienia sądu.
0: Według prokuratury Radosław Piesiewicz powinien przebywać w areszcie ze względu na widmo surowej kary i ryzyko matactwa. Śledczy postawili szefowi PKOL-u 2 zarzuty w związku z aferą Zonda Krypto. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. I wracamy do tematu szkoły, bo ta wraca już jutro do życia uczniów. To będzie rok szkolny z wieloma nowościami. Zacznie obowiązywać ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów, a przedmiot edukacja zdrowotna stanie się obowiązkowy. Ale jak mówi dyrektor liceum w Błoniu Jakub Bargiel, jego zdaniem najwięcej zmieni się w szkolnych stołówkach.
4: No w szczególności największe zmiany, no one już były zapowiadane wcześniej, czekają nas w związku z żywieniem w szkołach. Myślę, że w wielu szkołach i przedszkolach rodzice doznają szoku, dlatego że dieta, która została wprowadzona, no może dla dzieci jednak nie być tak bardzo atrakcyjna, biorąc pod uwagę, że będzie tylko 2 razy w tygodniu posiłek z mięsem.
0: Jest też nowa podstawa programowa. Ona wprowadza kilka nowych modułów tematycznych dotyczących m.in. bezpieczeństwa mediów i kultury. Poszczególne zagadnienia zostaną włączone do istniejących przedmiotów. Umiarkowane temperatury i zachmurzenie w całym kraju. Na termometrach jutro przeważnie od 18 do 22 stopni. Najcieplej na Podkarpaciu, tam do 25 stopni. Na niebie sporo chmur. Będą pojawiać się przelotne opady deszczu, miejscami wciąż burze, głównie w północnej i wschodniej części kraju.
5: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Pan Rembiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Ondon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mojej głowie czasem się ich boję.

0: Na stacjach brakuje paliwa, kierowcy w długich kolejkach. Pierwszy dzwonek już za 10 godzin od września, sporo zmian w szkołach. Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Stacje paliw nie mają paliwa w Zakopanem i okolicznych miejscowościach. To problem niektórych ze stacji w ostatnim dniu i ostatnich godzinach obowiązywania rządowego pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Od kilku godzin do dystrybutorów ustawiały się długie kolejki kierowców, a po godzinie 20 niektóre stacje w Zakopanem i okolicach zamknięto właśnie z powodu braków. Od jutra nastąpi przywrócenie 23-procentowej stawki VAT, co automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej. Analitycy rynku spodziewają się dużych podwyżek cen benzyny i oleju napędowego, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Urszula Cieślak.
1: Podwyżki sięgałyby około 60 groszy na litrze. Maksymalnie te ceny na stacjach mogą wzrosnąć nawet o 90 groszy za litr.
0: A później dużo zależeć będzie od sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Rynek w dalszym ciągu reaguje na zapowiedzi, natomiast jeśli one w krótkim czasie nie zmieniają się już w konkrety, to niestety spadków nie ma.
0: A jeszcze dziś do północy za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, a za olej 7,31. Obchody upamiętniające 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej rozpoczną się jutro 1 września na gdańskim Westerplatte i w Wieluniu w łódzkim pierwszych miejscach, które padły ofiarą niemieckich ataków uznawanych za początek II wojny światowej. Na Westerplatte uroczystości rozpoczną się o godzinie 4:15 rano. Ich punkt kulminacyjny, w tym uruchomienie syren alarmowych, przypadnie na godzinę 4:45, czyli moment pierwszego niemieckiego ataku na polską placówkę. Nowości w szkołach od września, czyli już od jutra. Ustawowy zakaz korzystania przez uczniów z telefonów i nowy obowiązkowy przedmiot edukacja zdrowotna. W niektórych klasach zacznie obowiązywać reforma Kompas Jutra, korygująca podstawę programową, mówi dr Iga Kazimierczyk z Fundacji Przestrzeń dla Edukacji oraz Uczelni Korczak.
2: To, co się w tych podstawach programowych pojawia, reforma wchodzi w przedszkolu w klasie pierwszej i w klasie czwartej. To jest reforma, która będzie rosła razem z uczniami i uczennicami. Jest zmiana pojęć i zmiana optyki. Ona nie przebuduje systemu w taki sposób, w jaki spora część nauczycieli zwraca uwagę, że ten system powinien być przebudowany.
0: Nowa podstawa programowa zakłada także wprowadzenie nowych modułów do już istniejących przedmiotów. I tak na przykład pojawią się rozdziały z bezpieczeństwa, mediów i kultury. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Portugalię 3-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowały do ćwierćfinału, w którym w czwartek zmierzą się z Holandią. Ta reprezentacja wyeliminowała z turnieju Słowenię, wygrywając 3-2. W innym dzisiejszym pojedynku 1/8 finału rozegranym w Brnie Włochy pokonały Bułgarię 3-0. A w US Open liderka rankingu tenisistek Aryna Sabalenka awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju. Białorusinka, która w Nowym Jorku triumfowała w dwóch poprzednich edycjach, walczy też o utrzymanie pozycji liderki rankingu, ale to nie zależy tylko od niej. Jeśli Kazaszka Jelena Rybakina dotrze do półfinału, to bez względu na inne wyniki, to ona będzie nowym numerem 1. Września z umiarkowanym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu, a miejscami także burzami, głównie w północnej i wschodniej części kraju. Na termometrach od 18 do 22 stopni, nieco cieplej na Podkarpaciu, tam do 25.